RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. I to mi wystarcza. W ten niedzielny poranek powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela. Wiem, że tylko będąc z Tobą nie utonę w falach życia, ale mimo różnych burz przejdę bezpiecznie po tafli Twojej łaski.

się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Gdyby popatrzeć nieco głębiej na postawę uczniów z dzisiejszej Ewangelii, to jesteśmy w pewnym aspekcie bardzo do nich podobni. Wszyscy chcemy kierować swoim losem samodzielnie. Wydaje nam się, że możemy panować nad sobą i kierować łodzią losu ku wieczności, bez specjalnych interwencji Pana Boga. Pewnego dnia przychodzi burza, żywioły niewidzialnych sił przejmują nad nami kontrolę. Wszystko wymyka się z rąk, a grunt spod nóg. Jesteśmy bezradni. Chcąc przed tym doznaniem zdezerterować, szukamy kogoś, kto przejmie odpowiedzialność za nasz los. Pojawia się wtedy uzależnienie i podporządkowanie, dominacja i tyrania. Nikt nas nie zbawi oprócz Boga. Człowiek został obdarowany taką potęgą istnienia, że sam nie jest w stanie jej unieść. Do tego potrzebne są gotowe do pomocy ręce Pana Boga.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Kto zna myśli Boga? Tak naprawdę wiemy o Nim tylko tyle, ile On nam o sobie powiedział.

przywykliśmy sądzić, że zmartwychwstanie to tylko to, co czeka nas po śmierci. A nikt nie pomyśli, że zmartwychwstanie oznacza po prostu więcej życia. Zmartwychwstanie to coś, co Bóg daje każdemu, kto go o to poprosi, jeśli walczy o wskrzeszenie każdego dnia.

To food w jego składzie, ej, bo wszyscy jesteśmy w jego pędzie. I on cię szuka każdego dnia, wiesz, bo to jedna miłość, jeden Jezus. Dobra, jedziemy. Jedna miłość, jeden Jezus.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 180.
6: Hyundai.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Niedziela, 9 dzień sierpnia, zaczynamy folkową listę przebojów. I tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, trochę w innym miejscu muzycznie jesteśmy, zupełnie. Bo przenosimy się gdzieś tam z Bałkanów do najstarszych gór w Polsce. Jakie to są góry? Ano te najniższe, Góry Świętokrzyskie. Tak, jesteśmy w Kieleckim i teraz przed nami kapela z Domu Kultury Kolejarza w Sędziszowie ze śpiewającą Anną Klek. Jestem z Kieleckiego. Tak nam zaśpiewają. Później z tego Kieleckiego trochę się przeniesiemy na Podlasie. Tam grupa Cegiełki z Lewkowa Starego, która śpiewa ten folklor polski i białoruski, bo przecież to Podlasie to jest część też Polski zamieszkana przez mniejszość białoruską. W ich wykonaniu posłuchamy piosenki białoruskiej, która ma tytuł Jechał pan kapitan. A następnie grupa Krajeczka, czyli cały czas idziemy wzdłuż wschodniej granicy do Przemyśla. Kazała Maty. Tym razem to jest grupa, która prezentuje, działa w Polsce, w Przemyślu, prezentuje folklor ukraiński. Posłuchajmy zatem tego zupełnie innego śpiewania niż przez całe poprzednie miesiące.

Żeby nie było tylko tak po wschodniemu, to postanowiłem, że zagram Państwu utwór grupy, która wykorzystuje folklor góralski, ale jednocześnie śpiewa w stylu popularnym. Przeniesiemy się do Bukowiny Tatrzańskiej, tam jest grupa Żos i oni nam zaśpiewają Pod Nasymi Tatrami. Potem posłuchamy kapeli Bolesława Bielachy i Rozali Bonar, czyli Świętokrzyskie. Śpiewałabym ja śpiewała, a później jeszcze raz przeniesiemy się do Lewkowa Starego, do grupy Cegiełki i to będzie piosenka białoruska o tytule Husanki.

W naszym wakacyjnym wędrowaniu dzisiaj tak troszkę wędrujemy sobie wzdłuż wschodniej granicy, ale mieliśmy wycieczkę w Tatry, mieliśmy też takie wizyty w Świętokrzyskim. No i teraz też zaczynamy od wizyty w Świętokrzyskim. Kapela Domu Kultury Kolejarza w Sędziszowie z solistą Zenonem Wodeckim. Ojca mam dobrego. Później będzie Krajeczka, czyli do Przemyśla jedziemy, dajże Boże. Następnie kapela Bolesława Bielachy z śpiewającą Rozalią Bonar przy Dolinie przy Brzezinie, czyli znowu w Kieleckim. I później znowu do Przemyśla, Krajeczka i Sojka.

koze mi robić, u ojca mam dobrego, nie koze mi robić. Ino mi się koze ubrać, po weselach chodzić. Ino mi się koze ubrać, po

Na koniec dzisiejszego programu pojedziemy sobie w różne miejsca, bo najpierw do Lewkowa Starego, grupa Cegiełki, i nam zaśpiewają piosenkę, którą chyba cała Polska śpiewa. Jadą Mazury. To śpiewają ludzie przecież po weselach, po imprezach różnych. Mam nadzieję, że państwo też będziecie śpiewać. Kolejna piosenka to grupa Żos. Piosenka nosi tytuł Teksasy. Ha, i to jest taka opowieść, jak się wsłuchacie państwo w słowach, że góral, który śpiewa oczywiście po góralsku, ale po amerykańsku, bo pojechał do Teksasu, bo pojechał za ocean i trochę ten folklor amerykański nam prezentuje. I to jest taka mieszanka country z góralskim śpiewaniem. A na koniec wrócimy jeszcze do Lewkowa Starego, koło sadu Iwanka chodzić, Cegiełki nam zaśpiewają i tym kończymy dzisiejszy program. Ja życzę państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Znów sobie gdzieś wakacyjnie pojedziemy, a gdzie? Okaże się. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroni, zapraszam. Tłumy pielgrzymów przez cały tydzień przewinęły się przez sądecką Bazylikę Świętej Małgorzaty w niedzielę, ostatni dzień uroczystości odpustowych ku czci Przemienienia Pańskiego. Przy cudownym obrazie będą modlić się m.in. wspólnoty trzeźwościowe, rolnicy, koła gospodyń wiejskich, pracownicy służb agronomicznych, osoby żyjące w pojedynkę i młodzież. Wielu pielgrzymów przybędzie tu z różnych części regionu, żeby prosić Jezusa Przemienionego o łaski.
3: To jest tradycja, jestem sądeczaninem i zawsze nawet mój wuj, który żył 90 lat, mieszkał w Poznaniu, każdego roku przyjeżdżał na wakacje tutaj i zawsze tu był codziennie w czasie odpustu, więc no jest coś w tym, nie tylko w tym pokoleniu, ale i poprzednich przede wszystkim.
4: Czyli nie ma sierpnia bez Przemienienia Pańskiego?
3: Nie ma. Na Sądecczyźnie.
5: Pan Jezus Przemieniony to jest tutaj w naszej sądeckiej farze wyjątkowy. Zawsze tutaj przychodzimy, żeby coś wyprosić, podziękować też.
6: Dużo mamy krewnych, przyjeżdżają, odwiedzają nas też przy okazji tej, także naprawdę to jest przecudne miejsce.
2: Z pielgrzymami rozmawiała Maria Mułka. W niedzielę na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmisja mszy świętej odpustowej z Nowego Sącza o godzinie 11. Liturgii przewodniczyć będzie biskup charkowsko-zaporowski z Ukrainy, Paweł Gonczaruk. Relacje z poszczególnych dni odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu możecie znaleźć na naszej stronie rdn.pl. W Sanktuarium Matki Bożej w Niepowziętej w Przeczyce w niedzielę rozpoczną się uroczystości odpustowe. Maryjo, naucz nas głosić Chrystusa, to hasło Tygodnia Maryjnego, mówi proboszcz ksiądz Edward Janikowski.
7: Zapraszamy wszystkich do naszego sanktuarium, żeby Matce Bożej zawierzyć siebie, swoich bliskich, swoje troski i radości. Program nabożeństw jest następujący. W niedzielę rozpoczynającą Tydzień Maryjny oraz w dzień odpustu msze święte będą o godzinie 7, 9, 11 i 16. Natomiast w ciągu tygodnia msze święte będą o godzinie 7, 10 i 18. W szczególny sposób w poniedziałek zapraszamy rolników i ludzi pracy, we wtorek liturgiczną służbę ołtarza i dziewczęcą służbę maryjną, w środę róże różańcowe, w czwartek nauczycieli, samorządowców i koła gospodyń wiejskich, w piątek chorych i starszych, a w niedzielę dzieci i rodziców.
2: W sobotę 15 sierpnia w czasie centralnej uroczystości odpustowej o godzinie 11 arcybiskup Henryk Nowacki poświęci wieńce żniwne, zioła i kwiaty oraz tradycyjne wiązanki i chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę 16 sierpnia modlitwą za rodzinę oraz błogosławieństwem dzieci i rodziców o godzinie 7, 9 i 11. Wieczorem zaś o godzinie 18 będzie modlitwa w intencji służb mundurowych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Program odpustu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy ze szlaku, pozdrowienia, konferencje, tysiące zdjęć, m.in. w taki sposób radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie przekazywać relacje z 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Radiowcy także przygotowują się do drogi. Pielgrzymka rozpocznie się 17 sierpnia. Zapisy uczestników trwają w miejscach organizacji poszczególnych grup. Kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze, które chcemy jak najwierniej oddać na antenie naszego radia.
8: Pierwsze nasze studio rozpoczniemy wyjątkowo wcześnie, bo o godzinie 6 rano 17 sierpnia naszym gościem będzie pasterz naszej diecezji ksiądz biskup Andrzej Jerz, a o 6.30 msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki. Naszym słuchaczom i duchowym pielgrzymom będziemy codziennie przekazywać informacje o tym, co dzieje się na pielgrzymim szlaku. Na ten czas nasza ramówka nieco się wzbogaci i tak codziennie będziemy rozpoczynać pielgrzymkowy czas transmisją mszy świętej. Potem ducha pielgrzymki będziemy oddawać w naszym pielgrzymkowym studio, które na antenie naszego radia o godzinie 10.40, po południu między 13 a 14.30 i podsumowanie dnia o godzinie 19.45.
2: Codziennie będziemy także przybliżać postać dnia, która będzie towarzyszyć pielgrzymom. Taka audycja na naszej antenie o godzinie 12.40, w sobotę o 11.40 i w niedzielę o 10.00.
8: Nie może też zabraknąć pozdrowień, na które tak bardzo czekają nasi słuchacze, te codziennie o godzinie 16.40. Modlitwa różańcowa prowadzona przez wyznaczone grupy tradycyjnie o godzinie 19.00, zaś duchowe konferencje o godzinie 20.00, które w tym roku będzie głosił ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Nasz pielgrzymkowo radio radiowy dzień będziemy kończyć apelem, który poprowadzą wyznaczone grupy. Ich transmisję rozpoczniemy już o godzinie 20.30.
2: Ponadto artykuły, relacje i zdjęcia będą dostępne na naszej stronie rdn.pl w specjalnej zakładce 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Będziemy także aktywni na portalach społecznościowych PPT z Radiem RDN.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!

biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy. Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy ludzie, którzy wierzą w Boga, głęboko się nie boją?
3: Myślę, że wszyscy się czegoś boją. To trzeba by świętej zapytać, czy święci się nie bali różnych przeciwności, nie wiem, prześladowań, męczeństwa, czy się nie bali, czy co było w tym momencie w ich sercu, my tego nie wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nam mówi o tym, że miłość usuwa lęk i On przychodzi do nas z łaską pokoju. Czy każdy człowiek głęboko wierzący się nie boi, nie lęka? No, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia.
2: Miłość, czyli co usuwa lęk?
3: Miłość, czyli relacja. Tu konkretnie z Panem Bogiem. To Bóg jest tym, który przynosi nam pokój, usuwa lęk z naszego serca, zabiera ten lęk, wypełniając nas swoją miłością, swoją obecnością, zapraszając nas do tego, żebyśmy pozwolili mu się przeprowadzić nawet przez ciemne doliny.
2: Będziemy dziś o tym mówili, o miłości i o lęku. Będzie o tym, jak Piotr chodzi po wodzie i jak tonie. Będzie też o Eliaszu. Od historii Eliasza zaczynamy i czytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, wers 9 i od 11 do 13.

Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

0: Skąd się wziął Eliasz na Bożej Górze Choreb?
1: To jest bardzo ważne pytanie, żeby móc zrozumieć całą tą historię. Eliasz tam się znalazł na wezwanie Pana Boga, a Pan Bóg wezwał go do takiej pielgrzymki 40 dni, 40 nocy do tej Bożej Góry Choreb w momencie, kiedy Eliasz doświadczył wielkiego kryzysu swojej wiary, wielkiego kryzysu swojej relacji z Bogiem, wielkiego kryzysu w słuchaniu Pana Boga. Można powiedzieć, przestał go słuchać. A co było tego powodem? To, co powiedziała do niego przez posłańców, zresztą królowa Izabel, żona Achaba, po tym jak Eliasz wytracił na górze Karmel proroków pogańskich, proroków Baala, proroków Aszery, wybił ich. Pamiętamy tą historię tego takiego swoistego plebiscytu między prorokami Baala a Eliaszem. Oni wtedy stracili życie jako fałszywi prorocy. Natomiast Izabel zagroziła Eliaszowi, że to, co on uczynił z jej prorokami, z tych, których ona sprowadziła, których utrzymywała, to samo ona uczyni z nim. I Eliasz wtedy się przestraszył. I to jest coś niesamowitego, bo to był człowiek do tego momentu, można powiedzieć, człowiek, który był absolutnie zasłuchany w Pana Boga, w Jego głos. Był jedynym prorokiem, który wytrwał w swojej misji, w swoim posłannictwie. Jedynym, który wzywał do nawrócenia samego króla izraelskiego, który bardzo złe rzeczy czynił, który bardzo ludzi, swój naród od Boga odsunął przez właśnie promowanie pogańskiego kultu. Do tej pory Eliasz był zasłuchany w Pana Boga i wypełniał wszystko to, czego Pan Bóg od niego chce. A kiedy się przestraszył tej groźby Izabel, chociaż tak naprawdę obiektywnie patrząc na to, no, takie groźby słyszał przez całe swoje życie wielokrotnie, chociażby właśnie z ust króla Achaba, który chciał go zabić, który go szukał, żeby go zabić. Eliasz zamiast słuchać Pana Boga, zaczął Panu Bogu przedstawiać swój plan na swoje życie. Pragnę umrzeć, nie jestem lepszy niż inni, zabierz mi moje życie. I uciekał w sen, taki symbol śmierci. Chciał umrzeć. Przestał słuchać Pana Boga. I Pan Bóg za wszelką cenę chciał odzyskać Eliasza. I dlatego zaprasza Eliasza do takiej długiej drogi z Izraela na Bożą Górą Choreb. Mniej więcej 500 kilometrów. 40 dni, 40 nocy przez pustynię. Przez góry. I spotykamy dzisiaj w tym fragmencie Księgi Królewskiej, spotykamy Eliasza na finiszu tej swojej pielgrzymki do Bożej Góry Choreb. On tam dociera, chowa się w jakiejś jaskini i Pan Bóg go z tej jaskini, w której Eliasz odpoczywa, nocuje, wydobywa na górę. I objawia mu swoją obecność.
2: Bóg mówi do niego, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana i ten się zbiera, ale nie wychodzi. Dlatego, że wpierw jest wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały. Cóż to musi być za siła, która druzgocze skały? I on czeka.
1: Potem pojawia się?
2: Trzęsienie ziemi. Okay. I on też czeka.
1: I potem pojawia się co?
2: Ogień.
1: Tak.
2: I też go tam nie ma.
1: Nadal czeka.
2: I Eliasz wie, że Boga tam nie ma.
1: A niesamowite jest to, że jeżeli się dobrze zastanowimy i poczytamy sobie wcześniejsze księgi Starego Testamentu, to do tej pory Bóg Izraelitom objawiał się właśnie na te trzy sposoby. Możemy sobie przeczytać Księgę Wyjścia, Przymierze na Górze Synaj, kiedy tam Mojżesz wchodzi, żeby tablicę odbierać, kiedy Bóg się tam objawia, tam jest właśnie ogień, tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wichura. To jest coś niesamowitego. I zawsze Pan Bóg do tej pory przychodził do Izraelitów w taki sposób, w taki mocny sposób. Tym razem, kiedy Eliasz słyszy, widzi te wszystkie zjawiska, on ma głębokie poczucie, że Pana Boga w tym nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że te 40 dni i 40 nocy wędrowania do Bożej Góry Choreb stały się takim czasem rekolekcji dla Eliasza. Takiego powrotu do słuchania Pana Boga, powrotu do relacji z Nim. Kiedy ten lęk, który w nim był, kiedy to wszystko, co wygnało go z jego własnej ziemi, z ziemi, w której posługiwał, co go skłoniło do ucieczki, zostało w nim jakoś tam przepracowane. Można powiedzieć, w jaki sposób wypowiedziane przed Panem Bogiem, w jaki sposób mu oddane. Eliasz, kiedy dochodzi do Bożej Góry Choreb, jest człowiekiem zdolnym, żeby na nowo wsłuchiwać się w to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi i dokładnie dalej też w to, z czym do niego przychodzi. Czego już tutaj w tym fragmenciku nie ma, ale możemy sobie doczytać, bo dalej usłyszymy, że Bóg daje Eliaszowi kolejne zadanie. Ale zanim to kolejne zadanie, to jest właśnie, co?
0: Spotkanie.
1: Spotkanie. Szmer łagodnego powiewu.
0: A co, już się nie bał?
1: Wygląda na to, że już się nie bał. A nawet jeżeli jeszcze jakiś lęk w nim był, to tutaj nie mamy oczywiście tego powiedzianego, ale w następnym wersecie, czyli tym wersecie, byśmy sobie powiedzieli 13b, 14 wersecie, Pan Bóg zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Jak gdyby chciał się powiedzieć, co się stało? I to się staje taką przestrzenią, w której Eliasz może się przed Panem Bogiem wypowiedzieć. Może opowiedzieć mu swoją historię, może opowiedzieć mu historię swojego lęku, historię swojej ucieczki, może odpowiedzieć mu swoje rozczarowanie, trudy swojej prorockiej misji za czasów króla Achaba i ta utarczka z prorokami i te całe lata głodu, suszy i tych wszystkich prześladowań, których osobiście doświadczał, tego się ukrywał. Że oczywiście wiedział, że Pan Bóg się nim opiekuje, bo Pan Bóg się opiekował bardzo namacalnie, ale miał okazję, żeby się przed Panem Bogiem otworzyć.
0: Jak ksiądz rozumie ten głęboki powiew?
1: Myślę, że to jest coś, co dotknęło istoty serca, tak? Istoty Eliasza, istoty jego relacji z Panem Bogiem.
0: To serce to jest miejsce, gdzie lęk zamieszkuje.
1: Ale to jest też miejsce, w którym chce przebywać Pan Bóg. I teraz komu my damy pierwszeństwo w naszym sercu, to będzie w naszym sercu królowało. Oczywiście, że lęk chce zająć miejsce należne Panu Bogu w naszym sercu. Ale to Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, który zna nas do głębi, który powołał nas do relacji ze sobą. Żyjemy dla Niego i który nas obdarowuje swoją miłością i tą miłością nas wypełnia. I kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, no to tego miejsca na lęk tam wiele nie ma. To tak naprawdę, no, jeżeli pojawia się w moim sercu lęk, to dlatego, że w jakiś sposób odebrałem pierwsze miejsce należne Panu Bogu w moim sercu i nie wiem, właśnie, nie wiem, sobie samemu je przypisałem.
0: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
1: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
0: No to są słowa.
1: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię, Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Oddaję Ci swoje życie. Chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą nawet, tak? Takim dobrym słowa tego znaczeniu. Chcę iść za Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
0: Od tego zaczęliśmy. Za chwilę będziemy tą drogą podążać razem ze świętym Pawłem. Nie wiem, czy on się bał. Może coś z tego zapisał. Za chwilę posłuchamy fragmentu jego listu do Rzymian.

Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Święty Paweł nie mówi o lęku, może to inna sytuacja, ale mówi za to o wielkim smutku i nieustannym bólu. No jest coś, czego nie może. Coś, co jest absolutnie ponad jego siły, jego możliwości. I chyba rozumie, że w planie Bożym jest to, żeby jego rodacy, Izraelici, Żydzi, poznali Jezusa Chrystusa, a oni nie chcą. Przynajmniej większość znaczna nie chce. I tego boli, nic nie może zrobić. To się nam czasem zdarza.
1: Myślę, że bardzo często się to nam zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nawet we własnej rodzinie może obserwujemy naszych najbliższych, którzy nie chcą otworzyć swojego serca dla Pana Jezusa, żyją według ducha tego świata i zupełnie ignorują fakt, że mają duszę nieśmiertelną i że są stworzeni przez Pana Boga. I to jest ból, smutek i myślę, że w tym też jest jakiś lęk też, tak? Bo mi przecież zależy na życiu wiecznym, na duszy nieśmiertelnej moich najbliższych, moich rodaków, tych, którymi ja się utożsamiam. Możemy się patrzeć na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, na różne postawy naszych współbraci, którzy w wierze też, tak? Bo przecież jesteśmy narodem w znakomitej większości ochrzczonym, a nie idziemy jako naród dziś wspólnie drogą Jezusa, bardzo wielu idzie zupełnie inną drogą. I to ten ból i smutek możemy, myślę, zrozumieć to wszystko, co towarzyszyło Pawłowi. Jemu naprawdę zależało, bo on bardzo dobrze wiedział, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Rozpoznał Go, poznał Go, oddał Mu swoje życie po czasach życia, no, jako prześladowca Kościoła, życia naprawdę złego. Nawrócił się i zależało mu na tym, żeby inni też doświadczyli relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolili mu się zbawić, pozwolili mu się doprowadzić do nieba.
0: On tu mówi takie mocne słowa: wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Niesamowite.
1: No właśnie, to widać, jak bardzo mu zależy na tych jego braciach, jak bardzo mu zależy. I też jak bardzo się w pewnym sensie, można powiedzieć, boi o nich. Boi o ich przyszłość, boi o ich życie wieczne. Poświęcić siebie, z miłości oddać swoje życie po to, żeby inni mogli być zbawieni, mogli doświadczyć mocy miłości Pana Boga. No, Pan Jezus to pierwszy zrobił. Oddał za nas swoje życie, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Ojcem, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Gdzieś myślę, Paweł stara się być tutaj podobny do Jezusa w tym wszystkim. Trzeba to dobrze zrozumieć. Odłączonym od, wolałbym sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus, kiedy był na krzyżu, czuł się w jakiś sposób odłączony od Ojca, zadając to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Z krzyża pytanie. To jest takie odłączenie, ofiarowanie siebie z miłości za tych, którym chcę pomóc, chcę dać to, co najlepsze.
0: No właśnie, to, co najlepsze, jeżeli mówimy o lęku, co on nam może odebrać? No właśnie. I tu mówi Paweł, który wie, co to znaczy. Że to, co możemy mieć w Bogu, to przebrane synostwo, chwałę przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym. Przebrane synostwo. Lęk może nam to przyćmić.
1: Może. Lęk w jakiś sposób skupia nas na nas samych, na naszych możliwościach. Przeważnie powodem lęku jest to, że myślę, nie poradzę sobie, nie wytrzymam, nie przejdę przez to, nie dam sobie rady. Tymczasem ja nie jestem sam. Ja jestem cały czas w relacji z Bogiem, jestem cały czas w relacji z Ojcem. Jako chrześcijanie dzisiaj my nie mamy żyć o własnych siłach. Nie musimy, nie możemy żyć o własnych siłach. My jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, zjednoczeni z Bogiem. Mamy Ducha Świętego, mamy Jego moc, Jego potęgę, Jego nieustanną asystencję, Jego towarzyszenie nam. On jest w nas. Jesteśmy wyposażeni we wszelkie potrzebne środki do tego, żeby przejść przez to życie i dojść do celu. Tylko bardzo często o tym zapominamy.
0: Może taka psychologiczna uwaga, ale lęk często gości w sercach tych ludzi, którzy nie otrzymali w swoim czasie dostatecznej porcji miłości. Nie mają sobie pokoju, spokoju, bo nie zostali ukochani tak mocno, żeby byli w życiu pewni.
1: No tak, nie mam poczucia swojej własnej wartości, nie odkrywam swojej tożsamości, nie wiem do końca, kim jestem, nie zdaję sobie sprawy z tego, co potrafię zrobić, nie nauczono mnie przekraczać pewnych granic. To prawda, to jest wszystko brakiem ze strony często najbliższych nam ludzi, którzy powinni nam byli to dać. Ale z drugiej strony wiemy, że to, czego nam nie dali ludzie, nawet nasi rodzice, możemy na nowo otrzymać od Pana Boga. tak jako naszego Ojca, w którym jest ideał i wzór wszelkiego ojcostwa. I to On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko to, co grzech, krzywdy, rany ze strony innych ludzi, czyli po prostu bezradność, nieumiejętność, niemożność nam nie dały. Ważne jest to, żebyśmy nauczyli się przychodzić z taką prawdą naszego serca, naszego życia do Pana Boga, właśnie z tą bezradnością też. Panie Boże, nie potrafię, nie daję sobie rady, nie potrafię zmienić swojego życia. Nie potrafię być, nie potrafię odważyć się na to, żeby pójść, ale możesz mi dać to, czego mi nie ma, czego nie mam, czego mi zabrakło. I proszę Cię o to.
0: Ksiądz Popiełuszko, dla mnie ważna postać. W swojej ostatniej modlitwie, w swoich ostatnich publicznych słowach mówi tak, módlmy się, byśmy byli wolni od lęku. On to rozumiał. Mówił też często o tym, że lęk skłania nas do tego, żeby schodzić z drogi prawdy, a tylko prawda wyzwala. Więc jak poddajemy się lękowi, to możemy też stracić wolność. I to jest takie ludzkie. I faktycznie, kiedy ja czuję, że nie mogę, że nie dam rady, że to ponad moje siły, to wtedy rzucić się w Boże ramiona. Ale jak to zrobić?
1: Myślę, że nie kombinując, to znaczy będąc bardzo prawdziwym i szczerym. Z jednej strony oczywiście trzeba tej świadomości, w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jezusa, że obietnica Jego jest pewna, że On zagwarantował mi swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość i że jest jedynym Zbawicielem. To jest pierwsza rzecz. Ja staję z wiarą przed Panem Bogiem, z wiarą przed Jezusem. Taką, jaką mam. Niech ona będzie mała, niech będzie malusieńka nawet, niech będzie jak ziarnko gorczycy, ale to musi być jakaś, musi być wiara w to, że ja przychodzę do Jezusa. Nawet na takiej zasadzie, jak to pytanie często w świadectwach różnych osób, którzy sięgnęli dna, mówi, Panie Boże, jeżeli jesteś, to uratuj mnie. Więc wiara, pierwsza rzecz, a druga rzecz, prawda i pokora. Panie Boże, nie potrafię. Jestem bezradny. Właśnie, uratuj moje życie, ponieważ nie jestem w stanie go uratować. To jest, myślę, ta modlitwa. To jest po prostu bycie szczerym i prawdziwym, czasami tak do bólu. A to jest najważniejsze, bo to nas otwiera i to można powiedzieć, że w niebie takie, wreszcie słuchaj, takie westchnienie ulgi, no nareszcie, tak? No nareszcie. Bo często my nie zblokujemy na Panu Bogu dostęp do naszego życia przez to, że cały czas bardziej ufamy sobie niż Jemu. Sami sobie próbujemy poradzić, sami się chcemy zbawić. Mimo tego, że tkwimy głęboko w lęku, że doświadczamy bezradności, trzymamy się tego tak kurczowo, jakby to była cała istota naszego życia. Nie puszczamy, a Pan Bóg mówi, puść to wreszcie i pozwól mi zadziałać.
0: Takie dylematy też miał święty Piotr, który chodził po wodzie, przez chwilę chociaż. Za chwilę w Ewangelię według świętego Mateusza się wsłuchamy.

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Ta Ewangelia się zaczyna niezwykle, można powiedzieć, proste wydarzenie, ale oni nie byli cały czas z Jezusem. On im kazał gdzieś się wyprawić. Oni mają wsiąść do łodzi, płynąć i płyną. Jest noc, są sami, jest silny wiatr. Warunki słabe. Nie wiem, czy to życiu zagraża, czy nie, ale na pewno nie mieli w sobie pewnie pokoju i spokoju. I w tej samotności Jezus przychodzi do nich. W zupełnie sposób, można powiedzieć, niezrozumiały. To nie było tak, że oni poszli do kościoła i tam go spotkali. Tylko spotkali go na burzliwych falach swojego życia, w ciemności.
2: I co więcej, można było odnieść wrażenie, że Pan Jezus ich wprowadza w tą samotność i w tą bezradność, tak? Bo to On ich wysyła. Można by powiedzieć, że może rozsądnie by było, gdyby apostołowie powiedzieli: bez Ciebie to my nigdzie nie płyniemy. No ale są posłuszni Jezusowi, więc się wyprawiają w podróż w łodzi swojego życia, w której nie ma Jezusa. Jezus zostaje gdzieś indziej i oni świadomie idą bez Jezusa, tak? I napotykają przeciwności. Te fale duże, ten silny wiatr, to jest jakiś obraz naszego życia. Bardzo często. Wiele przeciwności, wiele przeciwnych dużych fal, wiele miotania się w tym życiu, wiele słabości, wiele bezradności, wiele zmęczenia także takiego, które temu wszystkiemu towarzyszy. I człowiek czuje się w tym wszystkim bezradny. Oni też się czuli w tym bezradni, czuli się tym zmęczeni. Ja myślę, że przeciwne fale i wiatr na tym jeziorze to dla nich nie była jakaś specjalna nowość. Wielu z nich było rybakami, więc oni pracowali w tych warunkach. Taki trud życia, w którym można powiedzieć, że nie spodziewają się Jezusa. Mimo że jeszcze kilka godzin wcześniej doświadczyli mocy Jego nauczania, doświadczyli rozmnożenia żywności, bo to jest po tym właśnie wydarzeniu, to jak gdyby w ogóle nie biorą Jezusa pod uwagę. Nie spodziewają się Go. I Jezus chce ich nauczyć tego, że Jemu nie jest obojętne to, co się w ich życiu dzieje. Nie jest Mu obojętne to, co jest ich przeciwnością, co jest ich trudem, co jest ich zmaganiem, znojem, codziennością, bezradnością. Co jest ciemnością w ich życiu. Bo noc, to warunki absolutnie nie są godne pozazdroszczenia. A Jezus w tą ich rzeczywistość chce wejść. Robi to w sposób, taki zadziwiający, jak to Pan powiedział pięknie.
1: No gdyby On tak przychodził, może przychodzi do nas w naszych ciemnościach, na burzliwych falach wód, kiedy się Go w ogóle nie spodziewamy, nie, że tego na pewno nie ma. Nie powinno Go tu być o tej porze, w tym miejscu.
2: Na pewno przychodzi, tylko czy my go w ogóle zauważamy? Bo to może być tak, że Jezus przychodzi i przechodzi obok, prawda, a my nawet nie zauważymy go. Oni go zauważyli. Nie wiem, czy Jezus zwrócił na siebie jakąś uwagę.
1: Jak spojrzeli człowieka w nocy na wodzie, to nie dziwię się. Jakbym nie spał, też będziemy go zauważył. Może właśnie tak przyszedł, żeby go zauważyli.
2: I bardzo dobrze. I to jest, myślę, że ważne dla nich doświadczenie, bo pierwsza rzecz, no pierwszy moment to jest lęk, tak? Do tego wszystkiego, co się działo w ich życiu przeciwnego, dochodzi jeszcze ten lęk. Lęk wobec tego zjawiska, wobec tego niespodziewanego przyjścia Pana Jezusa.
1: Krzyknęli ze strachu.
2: Krzyknęli ze strachu, dokładnie. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Odwagi.
2: Odwagi, dokładnie.
1: To ja jestem.
2: Bardzo znane słowa. Czyli objawienie swojego bóstwa.
1: Tak.
2: To jest imię, którym Bóg się objawił Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
1: To ja jestem, nie bójcie się. Czyli jeżeli on tu jest, to ja się nie mam co bać.
2: Jak gdyby ja nad tym wszystkim panuję. Zresztą sam fakt, że Jezus chodzi po tych falach wzburzonych, mimo przeciwnego wiatru i się do nich dostaje i to bez jakiegoś wysiłku, pokazuje, że on nad tym wszystkim panuje. A skoro on panuje nad tym, co się dzieje wokół nich, to może zapanować również nad tym, co się dzieje w ich życiu. Może zapanować nad tymi wielkimi falami. To jest niesamowite.
1: No i teraz dialog z Piotrem. Piotr jak zawsze wyrywny. Panie, jeśli to ty jesteś, ja nie wiem, czy on wątpił, czy co, ale to chyba to pod dużym ryzykiem wychodził z tej łodzi. No chyba wiedział. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi, to ja wyjdę i pójdę do ciebie, albo to ja też pochodzę po wodzie, tylko mówi, każ mi. To znaczy, że my możemy iść po wodzie na rozkaz Jezusa, na jego prośbę. Sami tak sobie nie.
2: Tak, możemy kroczyć po falach, możemy sprzeciwiać się wiatrowi, który jest przeciwny w naszym życiu. Możemy się sprzeciwiać w mocy Jezusa, na Jego słowo, na Jego wezwanie. I my mamy do dyspozycji tą moc Jezusa. Mamy moc Boga do dyspozycji od momentu Chrztu Świętego. Jesteśmy dziedzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest w naszym sercu, w naszym życiu, nasze życie jest Jego królestwem. My też o tym często zapominamy, że my mamy moc sprzeciwiać się tym wszystkim przeciwnościom i złym duchom, które w naszym życiu działają, mocą Jezusa Chrystusa, bo mamy tą władzę do dyspozycji. Teraz rzeczywiście to jest bardzo fajnie pokazane, zauważone, że na słowo Jezusa my możemy kroczyć po falach, pomimo przeciwnego wiatru. Kiedy jesteśmy w relacji z Jezusem, kiedy patrzymy się na Niego, bo Pan poza anteną wcześniej mówił, że tutaj no, On się patrzył, Jezus się patrzył na Piotra, Bóg się patrzył na Eliasza. To wszystko prawda. Oczywiście Bóg się na nas nieustannie patrzy. Bóg nas nieustannie widzi w każdej sytuacji naszego życia. Ale potrzeba, żebyśmy my to Jego spojrzenie zobaczyli, dostrzegli, żebyśmy spotkali się z Nim. On się patrzy na nas, ale ja się patrzę na Niego i słucham Jego głosu i pozwalam Mu się wyprowadzić, pociągnąć. To też w Piśmie Świętym często słowo pada, pociągnij mnie. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Bóg mnie pociąga ku sobie. Ja muszę tego chcieć, iść, ale jestem pociągnięty i mocą, którą zostałem obdarowany, w którą zostałem wyposażony, mogę sprzeciwiać się wszelkiemu złu, które w moim życiu mnie spotyka. Także lękowi.
1: Tutaj widać, co robi lęk w naszym życiu. Po prostu możemy utonąć, to nie są przelewki. To nie jest to, że tam się przestraszę, skoczę do kąta i wracam. Mogę utonąć, bo jak ksiądz Popiełuszko mówi, że lęk odbiera wolność. Znaczy lęk, jeżeli idę za lękiem, to tracę wolność. Bo mogę też mówić kłamstwa, tracę prawdę, wolność. Po prostu zapadam się w sobie, zacząłem tworzyć sztuczny świat.
2: Mogę zło czynić ze względu na lęk, ze strachu. Mogę zacząć czynić zło. To prawda, Piotr w pewnym momencie zamiast patrzeć się na Jezusa, zaczął się skupiać na tych przeciwnościach, które mu towarzyszyły. Na tej niemożności, znaczy takiej zadziwiającej sytuacji, w której się znalazł. On wiedział, że ludzie nie chodzą po wodzie, tak? Ludzie nie chodzą po falach. Zaczął się na tym skupiać, co jest jego mocą. I zaczął momentalnie tonąć. Ogarnął go lęk. A Jezus natychmiast go ratuje, tak? To wtedy zrobił to, co...
1: On jeszcze krzyknął, Panie, ratuj mnie.
2: Dokładnie. To jest w takiej sytuacji...
1: Mógł się zastanawiać, czy pamięta ruchy Kraula, prawda?
2: No właśnie, ale zrobił to, co trzeba było zrobić. Zrobił to, co było najrozsądniejsze. Znowu się zwrócił do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Jezus nie czyni mu żadnych w tym momencie wyrzutów, ale pierwsze, co Jezus robi, to go ratuje. Tak? Wyciąga rękę, chwycił go, postawił. Dopiero potem zwrócił uwagę na te wątpliwości, na to, że odwrócił od niego swoje spojrzenie, swoje serce, swoje myśli. Bardziej zaufał sobie i swoim możliwościom i to było przyczyną jego tonięcia. Ale w ten sposób się też uczymy. Uczymy się wierzyć, uczymy się chodzić po falach. Jezus nieustannie jest przy nas, w naszym życiu, żeby nas ratować. to Jezu, ratuj mnie, to jest bardzo dobra modlitwa, bardzo dobry akt strzelisty.
1: Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja też myślę o tych momentach, kiedy jesteśmy wyratowani, jak to jest śpiewane z wielkiej otchłani, i możemy krzyknąć: ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Bo to jest uwielbienie. Uratował mnie w ciemności.
2: Tak jest. W ten sposób oddaję chwały Panu Bogu, ale w ten sposób też świadczę o tym, czego doświadczyłem w jego życiu. O jego potędze, o jego miłości, o jego mocy. O tym, że on jest zwycięzcą, że on jest Zbawicielem. I to jest piękne. I to jest jakiś owoc naszego spotkania z Jezusem, z jego mocą. Moc zawsze w słabości się doskonali. To też słowa Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. Im bardziej ja otworzę się w swojej słabości na moc Jezusa, tym bardziej ta moc objawia się w moim życiu.
1: I z tymi słowami zostańmy. Jeśli ktoś chce wesprzeć misję Radia Warszawa ewangelizacyjną i tworzenie tych audycji i księga, to serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na

Taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
6: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
7: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
8: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
7: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
8: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
5: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaproszę pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie.
2: Szanowni Państwo, pragnę przedstawić Wam opowieść pod tytułem Jak Honusia Morcinową wyratowali. Nie było na Zalesiu piękniejszej dziewki jako Morcinowa Honusia. Nie wysoko była, ale mocno w sobie. Jak szła do kościoła, syćkie się za nią chłopy obzierali. Stary Morcin brzegowy gospodarecko miał śwarną, dwóch starszych chłodoków już się łozoniło, łostała Honusia. Jedynocka, robotno, wesoło, to i nie jeden myślał z flasecką do starego Morcina się udać. Dawno już była obiecana Jaśkowi spod Młodyni, bo ojcowie lubieli się jeszcze od pierwszej wojny, jak tu razem we wojsku byli, ale choć dziwka miała 18 roków, nie chciała słyszeć o wydaniu. Jaśka lubiła, zdowna, ale bardziej jako brata. Chciała jeszcze pouzywać pokiela młodo. Jednego lata wydawała się Kaśka zrównie, ryktowało się duże weselisko, Honusia cieszyła się, bo tojcować lubiała. Ludzi zesło się kupa, a syćkie wyryktowane jako na odpust do starego miasta. Prawdziwe wesele staneno dopiero, kiedy młodzi powracali ze ślubu w kamienickim kościele. Muzyka grała w izbie, co chwila wylatowały do pola widać gości, co na wesele przyszli. Do pierwszego tujca Jasiek zaprosił Honusio. Stanął przed muzyką i pięknie wyśpiewał. Pójdę ja do brzega, bo tam znam ścizecko. Ja se tam pojadę, bo tam mam dziewecko. Honusia uciesuno, ciągnie do tuńca i przed muzyką staje i Jaśkowi odśpiewuje. Myślałeś se, Jasiu, ze z ciebie parada, prawie cię postawić w kapuście za dziada. Posmutnił Jasiek, ale nic nie dał po sobie poznać. I dalej tońcują. Po poletce przysiadła Honusia na ławie, co by oddychnąć. Dozierała ze łode drzwi, przypatruje się jej jakiś ich chłodok. Zgrabny, z pońska ubrany, widać nie tutejsy. Może z Ameryki przyjechał, pomyślała Honusia, jako zi długo nie siedziała soma. Przylos Mietek Duda z kwaterecką tak się naparł, ze dziopina z kwaterecki się napiła, płocyła ze izba, zaczyna hulać, to i wysła za ścioną. Nim się obeźrała, a tu obcy chłodok przy niej stoi. Tak w łocy przejmująco poziro, ze Honusia u obozym świecie zaboczyła. Wyjął z kieseni kawałeczek cekulady i do dziopini. Ta wziona, ale nie zjadła i no schowała do kiesonki pod gorsetem. Muzyka gro, poszli do izby hulać. Nikt tak nie tońcował bez odpoczynku do białego rona. Na drugi dzień Honusia nie mogła stać. Matka myślała, że zmordowano po weselu, to i dostajnie nie wołała, niech se polezy. Ale Honusia lezy jeden dzień, drugi, to i zaczęli się Morcin ze swoją tropić. Posłali po starą kowolko, co się na chorościach znała, ale ta nic nie umiała zaradzić. Odceniła ino uroki i doradziła dać nam so. Nie pomogły okłady ze syrwotki, ani ze syra z kurzenią, ani rosołek z kogutka, nawet gorzełka z miodą, masłem i gorczycą. Honusia nic jeść nie chciała. Patrzyła w powało i czasem gadała we świat. Przyszedł Jasiek, bo dziwił się, że dawno Hanusi nie widział. Kiedy się dowiedział, łobia pił starego Morcina za nogi i prosi. Ratujcie z moją Hanusio, ja sprzedał jałówko, to przewiezo no lepszego doktora. Cekoj ze Jasiu, powiedział Morcin. Dziś jeszcze ksiądz msza odprawi, a moja Maryna poszła do Kicnie do starego Gorcowskiego. Jakoś niedługo wróciła się Maryna Morcinowo i opowiedziała, co radził stary z Kicnie. Coś ich musiało Hanusio zaurocyć. Trza dobrze w chałupie posukać, bo pokiela to złe będzie siedziało, to dziopio nie przyjdzie do siebie. Pierwsze trza obejrzeć łodzionie, co w nim była na weselu. Opytać ludzi, co zaś jadła i z kim wychodziła. Jak co, no idziecie takiego, co by do niczego waskiego nie pasowało, czas polić. Tak ty zrobili. Matka nalazła w kiesonce kawałek cekulady, chyciła, przezegnała się i cisła do pieca. Hek, hukło w piecu, dym buchnął i skromni tak i Hanusia stała. Co robicie, mamuś? A to już po weselu? Ej, Hanuś, Hanuś, już dawno po weselu. Dobrze, żeś te cekulady nie zjadła, bo już by było po tobie. Ty chwili do chałupy wpadła stara kowalka. Widzieliście, co wydarło z waszego komina? Wyskoczył jakiś chłop i nożem miał ratki i łogon. Kaśka się sumiętuje ze wyglądu jak ton, co na weselu z Hanusią hulą. Bez długi czas ludzie gadali o tym weselu, nawet jak Hanusia za Jaśka się wydała. Zaś ona sama nigdy nie chciała o tym gadać. Haj, słuchajcie folkowego grania i gadania. Czytał dla was Piotr Gąsienica.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowił, moi ściewy, z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek i pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Moi pokochani, to 19 niedziela zwykła, wakacyjno, czas, kiedy chcemy razem medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszymy w kościółeckach. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, tak pisał. Kiedy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, co by wsiedli ku łodziowi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. I kiedy to uczynili, wyszedł on sam na górę, aby się modlić. Wieczór już zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, gdyż wiatr był przeciwny. I o czwartej straży nocnej przyszedł ku nich, kroczył ku jeziorze. Uczniowie, kiedy to zobaczyli kroczącego go po jeziorze, baś się zląkli, bo oni myśleli, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz baś wartko przemówił ku nich: odwagi, jozem jest, nie bójcie się ta. Na to odezwał się Pieter: Panie, kiedy ty ześ jest, a każ mi ta przyjść ku sobie po wodzie. A on mu odrzekł: przyjdź. Pieter wyszedł z łodzi i kroczył po wodzie i przyszedł ku Jezusowi. Jeno na widok silnego wiatru baś się uląkł i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj ze mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go i godął mu: czemu dyć zwątpiłeś małej wiary? A kiedy wsiedli do łodzi, wiatr się ta ucisł. I ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim i godali: prawdziwie, ty ześ Synem Bożym. Moi ściewy, nasze życie jest jak niejako to zburzone morze. I nam się teraz wydaje, że już dalej nie damy rady, że nie da się już kroczyć po tej wodzie, po tych naszych choć trudnych sprawach. I my też niejako toniemy i w tych naszych słabościach, grzechach, naszych problemach. I dobrze, że Jezus i do nas chce niejako przemówić: odwagi, jozem to jest, nie bójcie się ta. I kiedy przylgnamy ku Chrystusowi, wtedy może się uspokoja te nasze trudności i wtedy my są w sercu Jezusa. Dziękujmy Jezusowi, że uczy nas kroczyć po trudach i znojach, bo kiedy my są przy Nim, wszystko staje się innym. I to jest ważne, że Jezus pierwszy wycisa to wszystko. Przychodźmy ku Niemu, bo tylko u Niego jest ta nasza moc i nasza siła. I Pan Jezus chce umocnić tą naszą wiarę, co by my kroczyli, co by my szli tą Bożym chodnickiem do nieba. Moi ściewy, na tej drodze przewodzi nam Matka Najświętsza, ta, która jest dla nas patronką, gdyż u nas przygotowania, nowenna, trwamy przed uroczystością odpustową, modlamy się do Matki Boskiej w niebo wziętej. W sobotę piękna uroczystość, ta tajemnica, kiedy niejako żegnamy Maryjo, idącą ku niebu, wstępującą. Chrystus ją przyjmuje niejako. Ale jej serce, moi pokochani, jest przy nas, tu to zostało. Dziękujmy Maryi. Niech ta Matka Boska zielna, Matka Boska przepiękna, i nas otacza swoją opieką. Trzeba nam dzisiaj zaśpiewać Matce Boskiej.

serce, sečky k świecie, matko moja, świcne kwiecie. Tak, mój ściewy, matka najświąca, jest najpiękniejszą kwiatkiem tej ziemi. To ona nas uczy, co by my idąc te dobre ślady ostawali, co by my szli w stronę nieba. Zapatrzmy się na Maryję, naśladujmy ją, bo ona nas poprowadzi, za rączkę poprowadzi nas ku Bogu. Niech to Maryjne serce i nas łogarnia, przygarnia. Co u nas, moi ściewy, na Podhalu przygotowania trwają, jak odołem ku odpustowi. To jest piękny czas modlitwy, w sobota, kiedy damy się na procesji, kiedy 14 feletronów i kapela będą przygrywać. Przepiękna to będzie ten czas, kiedy te kwiatki będą świecić, te przepiękne bukiety i wieńce. I to jest znak, że Maryja jest tym, która jest to, co on w nas najpiękniejsze. Chcemy niejako razem z nią to Bogu ofiarować. Dzisiaj, moi ściewy, w tym czasie niejako pozdrawiam was z Turbacza. Dziś, jak się tam spotykamy, ludzie gór, tradycyjna msza święta, kiedy parę tych tysięcy ludzi z całej Polski przybywa i my tam będziemy się modlić przy tej przepięknej kaplicy, kiedy będziemy wspominać tych, którzy to tworzyli, to przepiękną historię tego nabożeństwa tam na Turbaczu. Ogarnię was wszystkich modlitwą, was chorych, cierpiących, szczególnie Matce Boskiej w niebo wziętej, o was będę opowiadał, będę za was się modlił. Pamiętam o was wszystkich w modlitwie, baż pięknie was pozdrowią. Ostańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 11. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył biskup Paweł Gonczaruk, pasterz diecezji charkowsko-zaporowskiej.

0: Siostry, drogie bracia, drodzy pielgrzymi, słuchacze RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, po raz kolejny przybywacie do tego świętego miejsca, aby wpatrywać się w oblicze przemienionego Pana i otrzymać od Niego pokrzepienie na kolejny tydzień życia. Cieszymy się Waszą tak liczną obecnością i zapraszamy do wspólnej modlitwy i zyskania odpustu. Jezus nikogo nie puszcza stąd bez ogromu duchowych darów. Otwierajmy nasze serca na to wszystko, co przygotował dla nas Bóg. Złóżmy też Bogu dziękczynienie za czas kończącego się wielkiego odpustu. Ogarnijmy również naszą modlitwą naród ukraiński, ciągle walczący o swoją wolność i godność. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczy i w dniu dzisiejszym głosi nam Boże Słowo ksiądz biskup Paweł Gonczaruk, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej, którego bardzo serdecznie witam. Ksiądz biskup w tej mszy świętej modli się za wszystkich nawiedzających nasze sanktuarium, polecając ich troski Jezusowi przemienionemu. Pozostali kapłani modlą się w takich intencjach. W 40. rocznicę ślubu państwa Elżbiety i Romana Sekułów, w podziękowaniu za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. W intencjach Anny i Sebastiana w 1. rocznicę ślubu, dziękując Bogu za łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Gratulujemy tej pierwszej rocznicy, to jest nasz Pan organista i cieszymy się, że razem możemy współpracować i Pan Sebastian dzielnie nam tutaj i pięknie służy. Modlimy się również za świętej pamięci Leszka Kociołka, za świętej pamięci Ryszarda Kaczkowskiego w 36. rocznicę śmierci z intencji córki z rodziną. Jak również modlimy się za świętej pamięci Jana Laskosza w 9. rocznicę śmierci. Zapraszam Was, drodzy, do wspólnej modlitwy.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiluje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przechwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojcu i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odesłał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy księża, diakoni, klerycy, siostry zakonne, służba liturgiczna, wszyscy bracia i siostry obecni tutaj i wy, którzy z nami łączycie się przez radio. Jesteśmy tutaj dzisiaj w tym miejscu, gdzie każdy z nas odpowiedział na zaproszenie Boga, współpracując z Jego łaską. Przyszliśmy, aby być przed Nim. On zaprosił każdego z nas i On czekał na Ciebie. On oczekiwał na Ciebie, na takiego i na taką, jacy jesteśmy. I on podobnie jak apostołów zaprasza, abyśmy wpatrywali się w Niego, aby to wpatrywanie się w Niego uzdrowiło serce każdego z nas, żeby ono stało się zdrowsze, czyli bardziej ludzkie. Aby zchodząc z tej góry, z tego spotkania z Nim tutaj, każdy z nas szedł już inny, bardziej podobnym do Boga, bardziej człowiekiem, bardziej z sercem pełnym miłości, sercem, w którym przybywa Bóg, a od którego płynie rzeka życia. On przyprowadza, zaprasza, dlatego aby z Tobą kroczyć przez życie w tym świecie, w którym żyjemy i tworzyć ten świat ludzkim o twarzy człowieka. To jest wielki dar i wielkie zadanie. To jest wielkie zaproszenie, wielkie powołanie być sercem miłującym w tym świecie i tworzyć ten świat. Bo świat jest, drogi bracia i siostro, takim, jakie są serca ludzkie. Zewnętrzne zachowanie ludzi, ono projektuje to, jakie jest serce. Ktoś pięknie powiedział, że świat jest takim, jaki rzuca serce cień, czyli cień serca. Więc przychodzimy tutaj do Niego, aby On dał wszystko, co jest potrzebne, aby odpowiadać jak najlepiej. Drogi bracia i siostro, na to, co warto dzisiaj zwrócić uwagę, chociaż Boże Słowo bardzo bogate jest dzisiaj i bardzo wymowne, ale pierwsze to, że Bóg objawia swoją chwałę nie dlatego, żeby się pokazać, kim On jest, to nie dla pokazu, tylko pokazać dla każdego z nas, do czego jestem zaproszony. Jestem zaproszony być z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że tych dwóch proroków, Mojżesz i Eliasz, rozmawiają z Chrystusem. Chrystus im nie daje wskazówek, rozkazów, tylko rozmawia. Jest obcowanie. Rozmawia się z kimś równym. Bóg zaprasza. Czyli w tym pokazuje się, że Bóg zaprasza mnie i Ciebie do wspólnoty ze sobą. Jesteśmy tak stworzeni do przebywania z Nim. Chrystus objawia siebie, kim On jest, ale też pokazuje, jak On się ukrywa, żeby być dostępnym dla każdego z nas. Następny apostoł Piotr, kiedy zobaczył, powiedział takie słowa: dobrze nam tu być. On wypowiada to, co czuje jego serce, czyli wypowiada to, w jakim stanie on jest. Jemu jest dobrze. Drogi bracia i siostro, spojrzenie Boga w serce człowieka, staje się przyczyną radości. Serce bez Boga jest puste, ono jest samotne. Rozmawiałem z jednym żołnierzem, który wrócił po niewoli w rosyjskim więzieniu, po trudnych, bardzo ciężkich torturach, dlatego że przez tortury ciała jest postawiony cel, żeby zniszczyć poczucie godności. Na przykład, jeżeli ktoś się troszczy o siebie, to za to jest bity. Więc cały czas biją, znęcają się dlatego, aby złamać ciebie wewnątrz, że jesteś nikim. Pomoc okazana innym jest karana. Dbać o siebie jesteś karany. I on powiedział, że po następnych torturach, kiedy go prowadzili do jego celi i kiedy zamykali drzwi, on musiał w tym momencie stać twarzą do ściany. Powiedział, że już nie chciał żyć. On nie wierzył w Boga, nigdy o tym nie myślał. I w jednym momencie zobaczył cień na ścianie, cień, która padała przez okno od krzyża. Niedaleko była jakaś kapliczka i cień krzyża padł na tą ścianę. I kiedy on zobaczył ten krzyż, przypomniał sobie swoją babcię, która się modliła. I on mówi, w tym momencie ja pomyślałem i zwróciłem się do niego i powiedziałem, jeżeli wy jesteście Boże, czyli taki szacunek, słowo wy, nie ty, tylko wy, jeżeli wy jesteście, pomóżcie mi. W jednym momencie mówi, moje serce wypełniło się jakimś dziwnym pokojem, dziwną radością. I ja w tym stanie wróciłem do celi. I kiedy moi współtowarzysze, którzy byli w tej celi, zobaczyli mnie, bardzo się zaniepokoili, zapytali się, co z tobą jest? Z tobą wszystko jest dobrze? Mówię, tak. Jesteś nienormalny. Dlaczego się uśmiechasz? Co z tobą jest? I on mówi, w tym momencie poznałem Boga, doświadczyłem Jego obecności i to stało się moją siłą. Ja chciałem już żyć. Ja wiedziałem, że ja wrócę. Drogi bracia i siostro, kiedy Piotr zobaczył Jezusa Chrystusa, wykrzyknął słowa, dobrze nam tu być. To jest to, co doświadcza serce człowieka ze spotkaniem z Bogiem. Od tego momentu zaczyna się zmiana serca, zmiana życia, moja odmiana. I właśnie wtedy człowiek znajduje siebie, znajduje swoją godność, znajduje swoją tożsamość. On wtedy właśnie rozumie, kim jest. A wtedy, kiedy ja wiem, kim jestem, ja wiem, jak mam się zachowywać. Ja wiem, kim jestem. I to rozumienie, które zasadza Bóg głęboko w sercu człowieka, jest wyłącznie łaską Bożą, którą On chce dać każdemu. Każdemu, kto o to prosi. Każdemu, kto tego pragnie. Bo to moje i Twoje serce właśnie jest dlatego stworzone. Następne słowa, które słyszymy, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Te słowa bardzo ważne, drogi bracia i siostro, dlatego, że bardzo ważne, kogo ja słucham. Kto mnie naucza? Kto tworzy moją hierarchię wartości? Kto mnie uczy, co jest dobre, a co złe? Kogo słucham? Na pewno każdy z was widział, jak ktoś się uczy prowadzić samochód. Zazwyczaj taki samochód się troszkę umija, trzyma się dystancję, bo są różne mogą być rzeczy. I ten, który się uczy tam, uczeń, jest w towarzystwie instruktora, instruktor mu podpowiada, pilnuje go, żeby on wszystko prawidłowo robił, żeby jechał według przepisów. I ten trud uczenia się jest bardzo ciężki, ale jest bardzo ważny. Jeżeli nawet zda się egzamin na dobrze, za pierwszym razem, to w ogóle super. To nie oznacza, że już jestem dobrym kierowcą. Trzeba jeszcze dużo pracować, żeby wszystko doszło do automatyzmu, żeby ja nie myślałem, co tam włączać, kiedy, jak, żeby ręce i nogi same działały. Nie oznacza bez kontroli. To taki nawyk. W życiu duchowym tym nawykiem to są decyzje, które ja podejmuję według Bożego Słowa, według tego, co On mówi. I ten nawyk to się nazywa cnotą. Jesteśmy powołani do tego, aby się przemieniać, aby bardziej stawać się podobnym do Boga. Od Niego otrzymujemy siłę i pomoc. Siłę i też wiedzę, bo On podpowiada, pokazuje, jak ja mam się zachowywać, żeby moje zachowanie było zachowaniem ludzkim. On daje siłę, aby miałem moc milować, wybierać to, co dobre. Bo ludzkie siły są bardzo nikłe i bardzo szybko się kończą. I dziękujemy Panu Bogu za to, że On jest z nami, że On nas wspiera i że On chce być z nami i zaprasza nas do tej współpracy. Jest bardzo niebezpieczną trucizną, która niszczy ludzkie serce. To jest obojętność i nienawiść. To, co szatan zawsze będzie próbował zasiać w moje twoje serce, to obojętność i nienawiść. Od tego zaczynają się różne ruiny. Od tego zaczynają się różne wojny. I ta wojna, którą my dzisiaj doświadczamy, jest skutkiem serca przepełnionego nienawiścią. Chrystus, który objawia się apostolowi Piotrowi, Janowi, Jakubowi, przetwarza ich serce tak, że Piotr już nie myśli o sobie. Nie oznacza, że nie dba o siebie, tylko myśli o nich. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza, drugi dla Mojżesza. Serce żywe to serce współczujące. Serce żywe to serce, które idzie do drugiego człowieka z wyciągniętą ręką, aby pomóc. Takie jest serce. I dla mnie, i dla ciebie, drogi bracia i siostro, stoi to zadanie, aby dbać o swoje serce, aby uczyć się prowadzić ten samochód swojego życia, szanując innych uczestników ruchu. Od tego, jakim jest moje i twoje serce, zależy to, jak się czują bliscy, twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, twoi sąsiedzi. Ja jako biskup, od tego, jakie jest moje serce, zależy to, jak będą się czuć księża, którym posługuje ludzie. Wszystko się zaczyna od ciebie, od twojego serca. I nie jest ważna, jaka jest sytuacja na zewnątrz, co się odbywa, jacy ludzie, jaki świat. Bo sytuacja, w której ja się znajduję, ona daje mi możliwość pokazania tego, kim jestem i wybrać to, kim chcę być. Każda sytuacja to jest możliwość wyboru i odpowiedzi. I to, jaki wybór, jaka decyzja, to zależy wyłącznie od ciebie. Dlatego prośmy Pana Boga, który się przemieni, który pokazał nam swoją chwałę, ale w tym wszystkim też pokazał, do czego jesteśmy powołani. Aby On otworzył nasze serca, oczyścił ich, uwolnił i zrobił zdolnymi, aby wybierać to, co dobre i prawe, to, co się podoba Bogu, to, co jest Jego, żeby nasze uczynki, które wykonujemy wskutek naszych decyzji i wyborów, były podjęte na podstawie tej hierarchii wartości, pod którą stoi podpis Bóg miłość. Abyśmy byli tymi, którzy robią ten świat ludzkim. Robią ten świat ogrodem, w którym jest życie. Niech Duch Święty nam w tym pomaga i nam towarzyszy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
1: Jednego Pana Jezusa, Syna Bożego, jednorodzonego, przed wszystkim Jego, Bóg Słowa, ze światłości, Słowa kończyna, jest stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On go dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, za sprawą Ducha Świętego. Stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił posłów, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwała, sądzie żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie koniec. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odmierał imienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów
2: i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego.
0: Do Boga, który powołuje wszystkich do świętości, zanieśmy przez Jezusa Chrystusa nasze prośby.
3: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, obecnego wśród nas biskupa Pawła, wszystkich biskupów i kapłanów, aby przykładem życia ukazywali miłość Chrystusa i prowadzili powierzony im lud do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków kapituły kolegiackiej, aby przez swoje zaangażowanie i modlitwę przyczyniali się do budowania wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za migrantów i uchodźców, ofiary wojny i konfliktów, aby otrzymali konieczną pomoc ze strony wszystkich państw i narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów, troszczących się o piękno sądeckiej bazyliki, aby Bóg wynagrodził im ofiarność obfitością swojego błogosławieństwa, a Jezus przemieniony miał ich w swojej opiece. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych czcicieli przemienienia Pańskiego oraz poległych w obronie Ojczyzny, aby przemienieni przez Chrystusa Zmartwychwstałego mogli wiecznie oglądać jasność Jego oblicza. Ciebie prosimy. Za nas samych, zgromadzonych przed cudownym obrazem Pana Jezusa, abyśmy umocnieni Jego słowem i ciałem byli w świecie świadkami miłości. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Panie, przyjmij naszą modlitwę i niech światło przemienienia Twojego Syna umocni nas na drodze świętości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna,

zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni ze całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, obecnym wśród nas biskupem Pawłem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy się, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności

Twoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Do Komunii Świętej będzie można przystąpić w Bazylice, jak również tutaj na placu. Bardzo prosimy o zrobienie szerokiego przejścia przed ołtarzem w głównej alei. Ustawmy się naprzeciw siebie, tak żeby w środku zostawić przejście dla kapłanów. Tak samo wzdłuż ściany bazyliki i konfesjonałów. Bardzo prosimy o szerokie przejście.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicę przemienienia objawiłeś chwalę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen. Drodzy siostry i bracia, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za modlitwę. Dziękuję księdzu biskupowi za przewodniczenie tej Eucharystii i za Słowo Boże, które dzisiaj ksiądz biskup głosi przez cały dzień. Kończy się wielki nasz odpust ku czci przemienienia. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego organizacji. Szczególne słowa podziękowania pod adresem moich księży, wikariuszy, współpracowników bezpośrednich, bo na nich spoczął ten najważniejszy ciężar organizacji i przebiegu tego odpustu. Dziękuję bardzo spowiednikom. Po kilku księży z każdego dnia spowiadało z dekanatów i tak byli księża z dekanatu Bobowa, Czchów, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz Centrum, Nowy Sącz Wschód, Nowy Sącz Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz i Ujanowice i Zakliczyn. Przewinęło się około 200 księży, tak w konfesjonale i tutaj przy ołtarzu. Odprawiliśmy 54 msze święte odpustowe. Rozdaliśmy do dzisiejszego dnia 50 tysięcy komunii świętych. Księża spowiadali od księża, którzy systematycznie od niedzieli zeszłego tygodnia. Jeden z księży wyspowiadał ponad 800 osób. Drodzy, też rozdaliśmy dla dzieci 2000 lizaków małego misjonarza. Brakło, na drugi rok się poprawimy. Ale drodzy, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, ale też pragnę, byście widzieli, jak wygląda to zaplecze tego przygotowania naszego odpustu. Bardzo dziękuję księżom kaznodziejom, klerykom, siostrom zakonnym, panom organistom, chórowi, który dzisiaj nam również śpiewał pod dyrekcją pani profesor Renaty Jonakowskiej, panom kościelnym, paniom w kuchni, wolontariuszom Karita za dyżury w namiocie, młodzieży, paniom sprzątającym bazylikę i plac, liturgicznej służbie ołtarza, modlącym się podczas nocnej adoracji i Wam za tak liczną obecność podczas tego rocznego odpustu, mimo tych upałów, które były, naprawdę nie brakowało Was tutaj. Nadal zapraszam do naszego sanktuarium. Dziękuję również za ofiary składane na tace, na potrzeby naszej świątyni. Zachęcam, aby odwiedzić jeszcze namiot Caritasu. Są różne pamiątki religijne, namiot Promyczka. Od strony Domu Gotyckiego jest jeszcze kiermasz z produktami tutaj regionalnymi wystawionymi przez koła gospodyń wiejskich. Jest również namiot, rozprowadza się tam kawę, której dochód przeznaczony jest na misję. W sobotę przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte będą w naszej bazylice jak w niedzielę. O 6, 7.30, 9, 10.30, 12, 14, 17, 19, 21. Na wszystkich mszach świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów. W tygodniu wspominamy w poniedziałek świętego Wawrzyńca, we wtorek świętą Klarę, w piątek świętego Maksymiliana Kolbe, w czwartek z racji 13 dnia miesiąca msza święta i różaniec fatimski będzie u nas o godzinie 18. Niebawem rozpocznie się piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Do plecaka pielgrzyma przy bocznym ołtarzu w bazylice można składać intencje, które grupa 22 świętej Małgorzaty będzie polecać Matce Bożej. Nasza parafia również organizuje autokarowy wyjazd na wejście pielgrzymki na Jasną Górę we wtorek, 25 sierpnia. Zapisy w kancelarii parafialnej, koszt 100 zł od osoby. Wyjazd o godzinie 6 rano z dolnego parkingu tutaj przy bulwarze Narwiku. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z profesorem Kul Mieczysławem Rybą w środę o 19 na placu Kazimierza 3. Organizujemy pielgrzymkę do Matki Bożej w Gieczwałdzie, jak również na Litwę, do Wilna, Kowna i Troków w dniach od 11 do 19 września. Informacje na naszej stronie internetowej i w kancelarii. Zapisy w biurze Wactur, ulica Długosza 34. Po błogosławieństwie, tutaj ksiądz biskup wręczy błogosławieństwo tutaj dla małżonków, jubilatów, państwa Elżbiety i Romana Sekuła. Również za chwilę pomodlimy się o zyskanie odpustu. Również proszę księdza biskupa, aby pobłogosławił ten obraz, który będzie nam tutaj zawsze towarzyszył. To już jest jego stałe miejsce, ponieważ jest zrobiona ta nowa krata i ona już tutaj będzie na stałe i ten obraz również przez cały czas. Teraz powstańmy, aby się jeszcze pomodlić, zyskać odpust. Modlitwę Ojcze Nasz odmówiliśmy, wyznaliśmy wiarę. Pomódlmy się teraz w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pomyślmy o jednej osobie zmarłej, za którą ofiarujemy ten odpust. Aktem miłości wyzbądźmy się jakiegokolwiek przywiązania do zła. Boże, choć Cię nie pojmuję, nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Bardzo dziękuję również tym wszystkim radiosłuchaczom i tych, którzy się razem z nami łączyli przez internetową transmisję, bo mamy takie głosy, że z Polski, spoza granic naszego kraju. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy do dalszych transmisji i oczywiście do odwiedzenia naszego sanktuarium. A teraz proszę księdza biskupa o pobłogosławienie, poświęcenie tego obrazu. To poświęcenie będzie również poświęcało wszystkie dewocjonalia do tego przygotowane.
0: Módlmy się. Boże, Boże, który mieszkasz w niedostępnej światłości, Ty nas tak umiłowałeś, że będąc niewidzialny, stałeś się dla nas widzialny w Chrystusie. Wejrzyj laskawie na swoich wiernych, którzy wykonali ten wizerunek Twojego Syna. Spraw, aby otaczając czcią Jego obraz, sami nieustannie przemieniali się na Jego podobieństwo. Prosimy Cię, pobłogosław wszystkie religijne rzeczy, dewocjonalia, aby ci, którzy będą ją z wiarą nosić i szanować, otrzymywali wszelkie potrzebne laski. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Zanim udzielę błogosławieństwo, korzystając z okazji, serdecznie dziękuję Wam, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, za serce okazane dla tych ludzi, którzy uciekali od wojny. Bo gdy zapukali do drzwi Polski, do nich wyszło serce. Serce pełne miłości, dobroci jest niewyczerpalnym bogactwem każdego narodu. Dlatego życzę Wam, aby na Waszych ziemiach nigdy nie było wojny, aby Wasze serca w spokoju chwalili Boga, miłując jedno drugich. I to błogosławieństwo udzielam Wam wszystkim, którzy tutaj zgromadziliście na tym placu przy Bazylice i tych, którzy z nami łączą się przez radio. Dziękuję i też proszę o modlitwę, aby Pan Bóg uchronił nasz naród, aby uchronił od tej wojny, która każdego dnia zabiera ponad 1000 ofiar. Dziękuję, proszę o modlitwę i błogosławię. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
3: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
4: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
5: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
6: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
5: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
6: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
3: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową prochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
1: Po reklamie.
13: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 9 sierpnia i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
14: Jolanta Moździerz
13: i Tomasz Graczewski. Dzień dobry.
14: O uwagę prosimy Państwa Marzenę i Janusza Dunajskich.
13: Drodzy jubilaci, z okazji 22. rocznicy ślubu składam Wam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, miłości i wszelkiej pomyślności. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was źródłem radości i nieustającego wzajemnego wsparcia. Niech dobry Bóg darzy Was zdrowiem i błogosławieństwem swych łask, a kolejne lata niech będą przepełnione radością i wdzięcznością za dar małżeństwa i wszystkie łaski od Boga otrzymane.
14: Życzę Stachu, emeryt pocztowy. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andy and Lucia, bo mamy siebie.

0: 50. rocznicę ślubu świętują państwo Maria i Adam Szewczyk z Nowego Sącza.
1: Kochana żono, moja Marysiu, życzono nam w dniu naszego ślubu spełnienia marzeń, codziennego uśmiechu i z każdego dnia radości. Nie szukaliśmy szczęścia daleko, za siódmą górą i rzeką, nie szukaliśmy go w tłumie ludzi, ani w ciszy i głuszy. 50 lat temu znaleźliśmy je w naszych sercach i duszy. Dzisiaj, kiedy obchodzimy nasz piękny jubileusz Złotych Godów, muszę przyznać, że te życzenia się spełniły, za co Tobie teraz dziękuję. Dziękuję za wspólnie spędzone chwile, za uśmiech radosny i spojrzenie miłe, za Twą czułość i zrozumienie i w trudnych chwilach pocieszenie. Niech łaska Boża, która przez 5 dekad była fundamentem naszej miłości, nadal na nas spoczywa. W dniu naszej 50. rocznicy ślubu dziękujemy Bogu za to, jak prowadził nas do tej pory przez wspólne życie. Niech Jego światło będzie naszym drogowskazem, a miłość, którą pielęgnujemy przez pół wieku, będzie świadectwem Jego obecności. Niech nasze marzenia się spełniają, a życie obdarza nas niespodziewanymi przyjemnościami. Żebyśmy w dalszym ciągu cieszyli się wzajemnym wsparciem, zrozumieniem, a każdy rok wciąż wspólnym był.
0: Tego dzisiaj Tobie i nam życzę. Życzenia z głębi serca płynące przesyła mąż Adam oraz dedykuje piosenkę swojskich rytmów Minęło wiele, wiele lat.

0: koncercie życzeń miło nam powitać panią Stanisławę Jasnosz-Starnowa, dla której napłynęły życzenia z okazji 85. urodzin.
1: Kochana mamo, na początek dnia urodzinowego wyślę tobie coś miłego. Promyk słońca na błękicie, by ci uprzyjemnić życie. Krople rosy na trawniku szczęścia dadzą ci bez liku. Śpiew słowika nad twą głową, uśmiech, całus, dobre słowo. I życzenia z serca mego dnia cudnego, wesołego. Aby przez ten dzionek cały tylko nuty zdrowia, szczęścia w twoim sercu, mamo, grały.
0: Życzą córki Dorota i Bernadetta z rodzinami, a wnuki i prawnuki mocno babcie całują. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Damiana Choleckiego Rodzinny dom.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Stanisławę Jasnosz-Starnowa, która świętuje 85. urodziny.
1: Kochana siostro, do setki jeszcze trochę brakuje, ale niech siostra się nie przejmuje. Niechaj szczęście tobie sprzyja, a smutek omija. Dobry Bóg miłością otacza, a anioł swe skrzydła nad tobą roztacza. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a w twoim domu zawsze gości ciepło i szczęście.
0: Życzą siostra i brat z rodzinami oraz dedykują piosenkę Adama Chroli Tego, co najlepsze.

0: O uwagę prosimy Państwa Celiny i Grzegorza Witek z Nowych Żukowic.
1: Kochani jubilaci, z okazji 25. rocznicy ślubu życzymy Wam morza radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ten Wasz srebrny jubileusz będzie początkiem najwspanialszego rozdziału, a życie niech toczy się szczęśliwie i spokojnie. Życzymy Wam, aby spełniło się wszystko, o czym marzycie. Niech każdy dzień przynosi Wam zdrowie i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi, niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
0: Życzą mama oraz rodzeństwo z rodzinami ze Skrzyszowa. Do życzeń dołączają piosenkę Kordiana i Patrycji Rono, Żyje dziś dla Ciebie.

0: O uwagę prosimy pana Damiana Witka z Nowych Żukowic, któremu chcemy przekazać życzenia z okazji 18 urodzin.
1: Nadszedł ten dzień, w którym pełnoletnim się stałeś. Jeszcze niedawno w wózeczku płakałeś. Lata mijają, czas płynie, ucieka. Latami ty się tym nie przejmuj i czerp z życia garściami. Niech zdrowie ci dopisuje, uśmiech nie schodzi z twarzy. Miej ambicje wysokie i niech spełni się to, o czym marzysz. Bądź pewnym siebie i otwartym na rozmaite zmiany. Mocno wierzymy w to, że sukces jest po prostu ci dany.
0: Tego życzą babcia Ania, ciocie, wujkowie, kuzynki i kuzyni ze Skrzyszowa oraz dedykują piosenkę Wciśnij gaz.
2: Brawo!

0: 12 sierpnia swoje 80. urodziny obchodzi pani Zofia Sambor-Starnowa.
1: Kochana mamusiu, w dniu twoich urodzin przyjmij od nas życzenia wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Aby zdrowie zawsze ci dopisywało, spokój wypełniał twoje serce, radość opromieniała każdy kolejny dzień, a niesamowita energia pozwalała spełniać wszystkie plany i marzenia. Mamusiu, jesteś dla nas najważniejsza. Twoje dłonie przez lata budowały nasz świat i troszczyły się o nas. Dlatego dziś przyjmij od nas podziękowanie i pamiętaj, że kochamy cię nad życie.
0: Życzenia ślą córki z mężami, syn oraz wnuczęta Kamil, Kacper, Jessica i Max. Do życzeń dołączają piosenkę Beaty Mańkowskiej, Kochana Mamo.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Zofię Sambor z Tarnowa, która 12 sierpnia obchodzi 80. urodziny.
1: Kochana mamusiu, w ten szczególny dzień jeszcze raz biegniemy do ciebie z życzeniami i piosenką. Bądź szczęśliwa, bo zasługujesz na wszystko, co piękne. Niech Pan Bóg błogosławi każdy twój dzień i nieustannie cię strzeże. Kochamy cię całym sercem.
0: Życzenia przesyłają wszyscy, którzy cię kochają oraz dedykują piosenkę Dziś są twoje urodziny.

0: Uwagę, prosimy Państwa Haliny i Kazimierza Piwowarczyk ze Strzelec Wielkich.
1: 40 lat razem to nie tylko czas, ale przede wszystkim nieskończoność pięknych wspomnień, przeżyć i uczuć, które łączą Wasze serca. Niech zdrowie dopisuje, a szczęście zawsze panuje. Niech Wasza miłość wciąż promienieje, a kolejne lata przyniosą spokój i wspólne spełnianie marzeń. Kochana mamo, kochany tato, w rocznicę Waszego ślubu chcemy podziękować za przykład pięknego, niezłomnego uczucia i wzajemnego szacunku, jaki dajecie nam wszystkim. Dziękujemy za niekończące wsparcie w każdym kolejnym etapie naszego życia. Błogosławieństwa Bożego i opieki na każdy dzień przez Matkę Bożą Strzelecką oraz wszystkiego najlepszego.
0: Życzą córki, zięciowie i kochające, wspaniałą babcię i wspaniałego dziadka wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Wciąż tacy sami.

0: Fertopiryna.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
8: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
7: Robert Warzała prosi i apeluje.
8: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
7: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
8: I podziękuj sobie.
7: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
9: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
10: Te oczy zielone, oszalałe.
9: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
11: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
12: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
13: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
12: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
17: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
16: Sportowe historie, które zadziwiły świat.

0: Zaprasza Robert Noga.
1: To była autopromocja.
2: O uwagę prosimy panią Marię Jabłońską, zamieszkałą w Piotrkowicach w gminie Tuchów.
3: Kochana Marysiu, z okazji zbliżających się imienin przyjmij szczere życzenia, byś nam żyła jak najdłużej. Zdrowie zawsze niech ci służy, szczęście ciągle niech ci sprzyja, a co złe niech cię omija. Niech ci błogosławi Bóg i prowadzi najlepszą z dróg.
2: Tego życzy brat Władysław z żoną Urszulą oraz dedykuje piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: O uwagę proszony jest ksiądz Paweł Kaim, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi.
1: Czcigodny księże proboszczu, w imieniu całej wspólnoty parafialnej witamy Cię bardzo serdecznie w naszym gronie. Cieszymy się, że opatrzność Boża postawiła Cię na naszej drodze jako naszego nowego pasterza. Przyjmij z naszej strony zapewnienie o modlitwie, życzliwości i gotowości do współpracy we wszystkich dziełach dla dobra Kościoła. Życzymy Ci obfitości, łask Bożych, światła Ducha Świętego, zdrowia oraz ludzkiej życzliwości na każdy dzień posługi w tej parafii. Niech Maryja otacza Cię matczyną opieką, a wszelkie wyzwania owocują dobrem dla naszych dusz. Szczęść Boże!
0: Życzy Rada Parafialna i wszyscy parafianie, muzycznym upominkiem będzie piosenka Tomka Kamińskiego „Ty tylko mnie poprowadź”.

0: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 90. urodzin ślemy dla pani Stanisławy Wójcik z Nowego Sącza z ulicy Majdan.
1: Głębokie morze to żywy obraz serca. Ma swoje burze, pogody, przypływy, a czasem w tajnej swojej głębi kryje niezwykłe skarby. Kochana mamo i żono, w dniu tak pięknych Twoich 90. urodzin życzymy Ci, abyś każdego dnia kochała i czuła się kochana. Ten dzień dla nas jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać go w radości serca i nieustającej wiary w drugiego człowieka. Pięknych lat doświadczyłaś, a dziś w magiczny wiek wchodzisz, a tym przecież chwalić się trzeba. Bądź zdrowa i szczęśliwa. Żyj nadal tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Dziękując opatrzności za dar Twojego długiego życia, życzymy obfitości Bożych łask. Niech Pan Cię strzeże na Twych drogach, obdarza pokojem i radością pośród codziennych trosk.
0: Z życzeniami podpisują się mąż Józef, córka Wiesława oraz córki i synowie z rodzinami. Do życzeń dołączamy piosenkę na 90. urodziny.

0: O uwagę prosimy panią Margię Wolańską z Lubiczka.
1: Kochana mamo, z okazji twoich 80. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, niegasnącej pogody ducha oraz mnóstwa radości. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci uśmiech, a spokój i miłość niech cię otacza w każdy dzień. Bądź zawsze szczęśliwa, ciesz się dobrym zdrowiem i życzliwością otaczających cię osób. Niech Matka Boska ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą dzieci, wnuki oraz prawnuczka Emilka. Do życzeń dołączają piosenkę Eleni. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.

0: O uwagę prosimy panią Lilę Zjadownik.
1: Kochana żono, z okazji pierwszej rocznicy naszego ślubu pragnę ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za każdy wspólny dzień, za to, że dzielisz ze mną radości i smutki. Życzę tobie i nam, aby ten czas, który przed nami, był pełen spokoju, szczęścia i miłości. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech nigdy nie opuszcza cię dobre zdrowie, pogoda ducha i uśmiech. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech nam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy kochający Jerzy oraz dedykuje piosenkę Z tobą mogę wszystko.

0: O uwagę prosimy Państwa Katarzynę i Pawła Antasów z Tarnowa.
1: Kasiu i Pawle, z okazji Waszych okrągłych urodzin wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na Waszej twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście oraz tradycyjnych 100 lat.
0: Życzy cała paczka Włóczy Kijów na czele z księdzem Andrzejem, dedykując piosenkę Tyle pięknych dni.

0: O uwagę prosimy panią Marię Kaczówkę z Łęgu Tarnowskiego.
1: Kochana Mario, z okazji nadchodzących urodzin i imienin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, niegasnącej radości, spokoju ducha oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, miłość i poczucie szczęścia. Dziękujemy ci za to, że jesteś sercem naszej rodziny. To dzięki tobie nasz dom zawsze jest pełen ciepła, miłości i wzajemnej bliskości. Dziękujemy za twoją troskę, dobroć, cierpliwość i za to, że niezależnie od sytuacji zawsze jesteś przy nas z dobrym słowem, otwartym sercem i gotowością do pomocy. Dzięki tobie nasza rodzina trwa razem, a każdy z nas wie, że zawsze może liczyć na twoją miłość, wsparcie i mądrą radę. Kochana żono, mamo i babciu, życzymy ci, abyś każdego dnia była otoczona taką samą miłością, jaką od lat obdarzasz swoich najbliższych. Niech zdrowie ci dopisuje, a każdy kolejny dzień przynosi powody do dumy, radości i szczęścia. Dziękujemy ci za wszystko i za to, że po prostu jesteś. Kochamy cię całym sercem.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają kochający mąż Edward, dzieci oraz wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Czerwonych Gitar, Mam dobry dzień.

0: Najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla Państwa Jacka i Lucyny Bodziochów z Wojnicza, którzy 10 sierpnia będą świętować 35. rocznicę ślubu.
1: 10 sierpnia to jedna z dat, które są ważne w naszej rodzinie. Dzisiaj oznacza 35 lat, które od dnia Waszego ślubu minie. Piękny to staż i wspaniała droga, jaką przy swoim boku przeszliście. Zawsze ceniliście w niej rolę Boga, przed którym ślubowaliście uroczyście. W drodze tej nie zawsze było łatwo. Nie brakło zmagań z codziennością, lecz wy nią szliście nieustająco, zawsze z szacunkiem, zawsze z miłością. Dziś wam mówimy, śpijcie spokojnie, bo wiele dobra jest waszą zasługą. Wierzymy, że Bóg odpłaci wam hojnie i da żyć jeszcze szczęśliwie długo.
0: Kochanym rodzicom, teściom i dziadkom najlepsze życzenia z okazji 35. rocznicy ślubu składają córki Weronika z mężem Adrianem, Agnieszka z mężem Adrianem, Katarzyna z mężem Damianem i Anna z mężem Kacprem oraz wnuki Kubuś, Krzysiu, Franiu i Piotruś. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Denisa „Miłość nie mija”.

0: O uwagę prosimy Państwa Małgorzatę i Jerzego Wojtaszek z Koszyc Małych, którzy 19 lipca obchodzili 40. rocznicę ślubu.
1: Drodzy jubilaci, z okazji 40. rocznicy ślubu przesyłam Wam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. 40 lat razem to 4 dekady miłości, wierności i pięknego świadectwa, że we dwoje łatwiej się idzie przez życie. Niech blask rubinu przypomina Wam o sile Waszego uczucia, a zdrowie i spokój nigdy nie opuszczają Waszego domu. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia i plany, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy przyjaciel Marian oraz dedykuje piosenkę Jak ten czas nam leci.

lata minęły. Nasze gorące serca nic, a nic się nie

0: uwagę prosimy Państwa Kazimierę i Ferdynanda Kwiatkowskich z Wielogłów.
1: Z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia Waszego małżeństwa składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości i wielu kolejnych lat przeżytych razem w miłości. Dziękujemy za pełne ciepła dzieciństwo, za dom, w którym zawsze czuliśmy się bezpieczni, za miłość, cierpliwość i wartości, które nam przekazaliście. Dziękujemy za codzienne wsparcie, dobre słowo i obecność, na którą zawsze możemy liczyć. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech, dumę z rodziny oraz siłę do spełniania wspólnych marzeń. Kochamy Was całym sercem i życzymy, aby Wasza miłość nadal była dla nas najpiękniejszym wzorem.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają dzieci oraz wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Urszuli Sipińskiej „Mam cudownych rodziców”.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
5: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
10: Te oczy zielone.
9: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
14: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
15: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
14: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
8: O uwagę prosimy panów Piotra i Pawła Górków z Bystrzycy, braci bliźniaków, którzy obchodzą 40 urodziny.
13: Kochani synowie, z okazji waszych 40 urodzin życzymy wam samych szczęśliwych dni w życiu, uśmiechu na twarzy w każdej sytuacji, wewnętrznej siły, entuzjazmu i pasji, solidnego zdrowia, spełnienia marzeń i radości z życia. Niech omijają was troski,

0: O uwagę prosimy panią Aleksandrę Tyrka z Tarnowa.
1: Droga Olu, z okazji 59. urodzin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju ducha i codziennej radości. Podziwiam twój niespożyty optymizm i to, z jaką siłą patrzysz na świat. Niech uśmiech nigdy nie znika z twej twarzy, a każdy dzień przynosi ci miłe niespodzianki. Życzę ci niesłabnącej siły do pokonywania wszelkich barier, pogody ducha i ludzi wokół, którzy będą wnosić szczęście do twojego życia. W dniu 59. urodzin życzę ci, aby twój niezwykły optymizm nigdy cię nie opuszczał. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci zdrowie i siły fizyczne, a Pan Bóg niech ci błogosławi. 100 lat!
0: Życzy koleżanka Barbara. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Allegro Tarnów Raz tylko w życiu.

0: O uwagę prosimy pana Kamila Chochołowicza z Janowic, dla którego napłynęły życzenia z okazji urodzin, które obchodzi 12 sierpnia.
1: Drogi Kamilu, z tej wyjątkowej okazji życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i codziennej radości. Niech twoja kariera adwokacka rozwija się wspaniale, przynosząc ci wiele sukcesów, satysfakcji i uznania. Życzę ci również, abyś odnalazł prawdziwą miłość, z którą wspólnie zbudujesz szczęśliwą przyszłość. Niech każdy dzień przynosi ci nowe możliwości, wiernych przyjaciół i siły do realizacji planów. Niech dobry Bóg każdego dnia otacza cię swoją opieką, obdarza zdrowiem, mądrością i prowadzi cię najlepszymi drogami życia, a Matka Boża wyprasza ci potrzebne łaski na każdy dzień. Wszystkiego najlepszego i 100 lat!
0: Najserdeczniejsze życzenia składa ci twoja kochająca ciotka, która z całego serca przesyła ci moc uścisków. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Mila, Marysia.
2: Opowiem wam historię o Marysi! Hej!

0: O uwagę prosimy pana Emila Węgrzyna z Limanowej.
1: Trudno uwierzyć, że minęło już 18 lat od dnia, w którym po raz pierwszy trzymałeś nas za rękę. Dziś z radością i wzruszeniem patrzymy na chłopca, który wyrósł na dojrzałego, mądrego i wartościowego człowieka. Z okazji twoich 18 urodzin życzymy ci, abyś nigdy nie bał się sięgać po swoje marzenia. Życzymy ci mądrości w podejmowaniu decyzji, życzliwych ludzi wokół oraz poczucia, że zawsze idziesz właściwą ścieżką. W świecie pełnym pośpiechu i hałasu zachowaj wewnętrzny spokój. Nie zapominaj, jak wielką siłę daje cisza. Bądź dobry dla innych, na ile to możliwe, i wykonuj z sercem swoją pracę, jakakolwiek by była. Przyjmuj pogodnie to, co przynosi życie, i bądź po prostu szczęśliwy. Pamiętaj, że Pan Bóg jest zawsze z tobą, niezależnie od tego, jakie wyzwania przyniesie ci życie. Wierzymy, że z Jego pomocą osiągniesz wszystko, czego pragniesz. Dorosłość to piękny dar i wolność tworzenia własnej historii. Pamiętaj jednak, że bez względu na to, jak daleko zajdziesz, nasz dom i nasze serca zawsze będą dla ciebie bezpieczną przystanią.
0: Z miłością, mama, tata i bracia, Krystian, Albert i Leon. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Alphaville Forever Young.

0: O uwagę prosimy Państwa Sylwię i Bartłomieja Holik z Uszwi.
1: Z okazji zbliżającej się Waszej 25. rocznicy ślubu oraz urodzin i imienin Bartka życzymy Wam zdrowia, miłości rodzinnej, błogosławieństwa Bożego i pociechy z synów.
0: Życzą rodzice Krystyna i Władysław oraz dedykują piosenkę kamratów szczęścia, zdrowia.

0: O uwagę prosimy Państwa Aleksandrę i Mirosława Radoń z Ilkowic.
1: Kochani jubilaci, z okazji Waszych rubinowych godów składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. 40 lat małżeństwa to piękny dowód siły, wytrwałości i miłości, która potrafi przetrwać najtrudniejsze chwile. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam spokój, zrozumienie i wiele powodów do uśmiechu. Życzymy, aby Wasza przyszłość była pełna ciepła, radości i szczęścia, a wspólnie spędzone chwile były najpiękniejszym skarbem. Niech dobry Bóg nieustannie otacza Was swoją opieką, obdarza zdrowiem, pokojem serca i siłą na każdy kolejny dzień.
0: Wszystkiego najlepszego życzą siostry Basia i Elżbieta z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę Piaska i Natalii Kukulskiej „Jesteś blisko mnie”.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Aleksandra Ogorzelca z Luszowic.
1: Kochany dziadku, z okazji twoich 82 urodzin życzymy ci z całego serca dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i wielu powodów do uśmiechu każdego dnia. Jesteś wyjątkowym człowiekiem, pełnym dobroci, ciepła i miłości. Dziękujemy ci za twoje dobre serce, życzliwość i za to, że swoją obecnością dajesz nam tyle radości. Niech Bóg otacza cię swoją opieką, obdarza cię zdrowiem, siłą i błogosławieństwem na każdy dzień. Życzymy ci wielu pięknych chwil w gronie najbliższych oraz tego, abyś zawsze czuł się kochany i doceniany.
0: Z najlepszymi życzeniami twoja wnuczka Aleksandra z mężem Sebastianem. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Jessiki Życzenia z całego serca.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Aleksandra Ogorzelca z Luszowic.
1: Kochany tato i dziadku, z okazji twoich 82 urodzin życzymy ci, aby Pan Bóg nieustannie wzmacniał cię swoją łaską, obdarzał zdrowiem, spokojem i pogodą ducha. Niech każdy dzień będzie pełen nadziei, wdzięczności i miłości najbliższych. Dziękujemy za wszystkie lata poświęcone, za dobre serce, mądre słowa i wartości, które nam przekazałeś. Jesteś dla nas wielkim darem i powodem do dumy. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy ci każdego dnia, a Matka Boża otacza cię swoją opieką.
0: Tego z całego serca życzą ci syn Janusz z żoną Bożeną i wnukiem Bartłomiejem. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Teresy Werner, Życzenia najpiękniejsze.

0: O uwagę proszony jest pan Stanisław Piaskowy ze Słopnic.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 66. urodzin dla kochanego męża, taty i dziadka. Życzymy Ci dobrego zdrowia, pociechy, radości, miłości i spokoju, byś zawsze był uśmiechnięty i szczęśliwy. Dziękujemy Ci za Twoją troskę i miłość.
0: 100 lat i więcej życzą żona Bogumiła, dzieci Paweł, Magda, Basia, Przemek oraz wnuki Ola, Oliwka, Lenka, Ronaldo. Kochamy Cię. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Magic Band Puko Jasiu.

0: O uwagę prosimy panią Marię Sułkowską z Tymbarku.
1: Kochana mamusiu, z okazji urodzin życzymy ci zdrowia najlepszego, pogody ducha, radości i szczęścia wszelakiego. Niech każdy kolejny dzień uśmiechem cię darzy, a wszelkie marzenia spełniają się na twej twarzy. Niech każdy rok z nami spędzony będzie piękny i wymarzony. Niewielu ludziom jest dane świętować tak wspaniałe urodziny. Życzymy ci uśmiechu od rana, byś czuła się zawsze przez nas wszystkich kochana. Niech każdy kolejny krok mądrością ozłaca, a dobro, które dajesz, do ciebie wciąż powraca. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństw z nieba, by nie brakowało ci niczego, co do życia trzeba. Niech Matka Boska wyprasza ci dużo łask na dalsze lata życia, a Pan obdarzy cię zdrowiem i obfitością łask niebieskich. Niech Anioł Stróż czuwa nad tobą dniem i nocą, a Święty Jan niech zawsze służy ci pomocą.
0: Tego życzą ci twoje dzieci, córka Halinka z rodziną, córka Stasia i syn Janusz. Do życzeń dołączają upominek muzyczny dla ciebie, Mario.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: O uwagę prosimy Państwa Anetę i Dariusza Papuga z Jonin.
1: 25 lat w jednym tandemie. Aneta to żona po prostu na medal. Za jej uśmiech Darek wszystko by sprzedał. O każdej porze dnia, nocy i rana doradzi, pomoże kobieta kochana. Dom lśni, ze szwungiem obiad ugotowany, do tańca i różańca ideał wybrany. A Darek z Szwajcarii do swej Anetki leci, żeby miłością i pasją świecić. W mig wyremontuje, w kuchni też zamiesza. Taki mąż to skarb, co każdego pociesza. Wychowali dwie córki, śliczne jak z obrazka, a teraz w wnuczkach tkwi cała łaska. A Melka i Zuzia dziadków uwielbiają i głośne 100 lat dzisiaj im śpiewają. Żyjcie nam dalej w zdrowiu i miłości, niech się marzenia wam spełniają. Kolejnych pięknych lat w szczęściu, radości, niech w waszym domu zawsze miłość gości.
0: Życzenia składają Renata i Jacek z rodzinką oraz dedykują piosenkę DJ Papcio 25 lat razem.

0: O uwagę prosimy Państwa Bożenę i Mariusza Bardo z Zalasowej.
1: 25 lat minęło, od kiedy los was połączył. Piękny czas wspólnego życia cudownie się potoczył. Czwórkę wspaniałych dzieci razem wychowaliście, własny, bezpieczny dom od podstaw stworzyliście. Bożenka, zawsze uśmiechnięta, dobrym słowem poratuje, jej otwarte serce i gościnność każdy wkoło czuje. U was dom zawsze pełen gości i głośnego śmiechu, można odpocząć od trosk i codziennego pośpiechu. Mariusz w Belgii ciężko pracuje, na rodzinę odkłada, ale do swojej Bożenki w mig z powrotem powraca. W domu złota rączka, każdą usterkę zaraz naprawi, a potem na swoim zetorze porządek w polu sprawi. Dziś, w dzień srebrnego wesela, życzymy wam z serca całego morza miłości, wiecznego zdrowia i szczęścia wielkiego. Niech spełniają się marzenia, a uśmiech na twarzach gości. Bądźcie dalej tak piękną parą, pełną wzajemnej czułości.
0: Życzenia składają chrześniak Wiktor i brat Jacek z rodzinką oraz dedykuje piosenkę Rocznica ślubu, rocznica miłości.

0: O uwagę prosimy panią Halinę Plaza z Kanady.
1: Kochanej siostrze, jubilatce z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości na każdy dzień oraz dużo ciepła i miłości od najbliższych. Niech nie brakuje ci sił, radości, pasji i odwagi, by spełniać nawet te najskrytsze marzenia. Niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy, a w codziennym biegu nie brakuje ci powodów do wdzięczności i zachwytu nad światem. Życzymy ci beztroski, spokoju ducha i życzliwych ludzi wokół siebie. Czerp z życia pełnymi garściami i zarażaj swoim optymizmem wszystkich dookoła. Niech nie brakuje chwil, w których będziesz miała wreszcie czas dla samej siebie. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą siostry z rodzinami oraz dedykują piosenkę Piotra Jurkiewicza Życzenia.

0: koncercie życzeń witamy dziś księży solenizantów, którzy obchodzą swoje imieniny. Ksiądz Roman Deszcz,
1: ksiądz Alfred Mleczko,
0: ksiądz Marian Chyjek,
1: ksiądz Marian Seruś. W imieniu dyrekcji i pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. Dziękujemy za uwagę. Jolanta Moździerz
0: i Tomasz Graczewski. Dziękujemy za uwagę.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
6: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
5: Robert Warzała prosi i apeluje.
6: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
5: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi. Lwowska 178A.
6: I podziękuj sobie.
5: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
7: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
8: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
9: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową ruchówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
10: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
11: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
10: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
5: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii Podegrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.

0: Jednym z wielu wydarzeń, które miało miejsce w parafii Potegrodzie, związanym z 10. rocznicą kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, było sympozjum naukowe. Panelistami byli wybitni teolodzy, historycy oraz znawcy duchowości mariańskiej. Sympozjum stało się ważnym wydarzeniem naukowym w regionie sądeckim i pozostawiło trwały ślad w badaniach nad życiem i działalnością Stanisława Papczyńskiego. Sympozjum zostało podzielone na trzy panele: panel historyczny, panel teologiczny oraz panel duszpasterski. W dzisiejszej audycji przedstawimy naszym słuchaczom wykład, którego autorem był marianin ksiądz dr Andrzej Pakuła, duszpasterz, rekolekcjonista, były prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Tytuł wykładu: Święty Stanisław Papczyński, prorok niepokalanego poczęcia. Zapraszamy do wysłuchania prelekcji.
1: W centrum życia świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, przynajmniej od momentu zakładania zgromadzenia, było właśnie misterium niepokalanego poczęcia. Stąd nazwa zgromadzenia Zakon Kleryków Regularnych Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd biały habit. Na cześć jaśniejącego bielą niepokalanego poczęcia. Stąd nakaz zawarty w Norma Vitae, że Marianie mają odmawiać każdego dnia małe oficjum ku czci niepokalanego poczęcia. Stąd też nakaz zakładania przy każdym z domów mariańskich bractwa niepokalanego poczęcia. To a propos bractw. Inna rzecz, czy powstały, czy nie powstały, ale w regule były zapisane. Jednym z celów tego bractwa była znowu modlitwa za zmarłych. Więc niepokalane poczęcie jako centrum życia świętego ojca Stanisława, centrum jego duchowości, centrum misji. No i oczywiście zostawił to nie tylko Marianom, ale zostawił to też ludziom świeckim. I faktycznie podręcznik życia duchowego, Mistyczna Świątynia Boża, moim zdaniem, można czytać jako podręcznik życia duchowego według niepokalanego poczęcia, czy też potraktować go jako swego rodzaju wzorzec do życia niepokalanym poczęciem. Przejdę od razu do tych kilku punktów, które przygotowałem, choć one oczywiście raczej mają być zachętą do czytania Mistycznej Świątyni Bożej, do refleksji nad tą książeczką, ale jeszcze bardziej do refleksji nad tym, czym niepokalane poczęcie może być w moim życiu. Te cztery punkty zatytułowałem tak. Pierwszy: jesteś dziełem i świątynią Trójcy Świętej. Drugi: przyjmuj Boże obdarowanie i dziękuj za nie. Trzeci: dbaj o świątynię, którą jesteś, i ofiaruj ją Bogu. A czwarty to cel i misja niepokalanego poczęcia. Punkt pierwszy. Jesteś dziełem i świątynią Trójcy Świętej. Maryja została umiłowana przez Boga przed wiekami i powołana do tego, by się stać Matką Syna Bożego. Że jeśli niepokalane poczęcie, to ze względu na jej misję, na jej powołanie. I dlatego w swoim poczęciu, mocą misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Bez żadnej swojej zasługi, z czystej miłości i wybrania Pana Boga. No i teraz, patrząc dzisiaj, wielu ludzi uważa się za nieważnych. Wielu uważa, że się do niczego nie nadają, że są bezwartościowi, że nie ma przed nimi żadnej przyszłości. Coraz więcej osób, nie znajdując celu i sensu życia, wybiera samobójstwo. To już nie tylko jest Japonia, ale również Polska. Kiedy ostatnio czytałem statystyki, okazuje się, że w Polsce więcej ludzi traci życie z powodu samobójstwa niż w wypadkach drogowych. I oczywiście nikt nie wie, co z tym zrobić, bo zobaczcie, ile jest różnych akcji, żeby jeździć bezpieczniej, a jak na razie nie słychać akcji, żeby odnaleźć sens swego życia, żeby odnaleźć piękno życia. I żyć niepokalanym poczęciem to zobaczyć w sobie wybranie i obdarowanie przez Boga. To rozpoznać siebie jako umiłowanego, umiłowanego przed wiekami, powołanego do konkretnej misji, to też doświadczyć Bożej miłości i łaski, danych nam zupełnie za darmo, bez żadnej naszej zasługi. Odwołując się do opisów stworzenia z Księgi Rodzaju, święty ojciec Stanisław zapewnia, że człowiek uczyniony przez Boga mężczyzną i kobietą jest koroną stworzenia i ma nad nim panować. Tu oczywiście cały wątek antropologiczny się otwiera, czyli tego, kim jest człowiek, skąd się wziął i do czego jest powołany. Ale to, do czego dochodzimy w niepokalanym poczęciu, że nie ma niechcianych, nie ma nikogo z przypadku. Bóg zapragnął nas przed wiekami i doprowadził aż do dzisiaj. I to naprawdę jest dobra nowina też dla młodych, którzy nieustannie zastanawiają się, jak wypadam w oczach innych. Mam lajki, nie mam lajków, ktoś mnie skrytykował, a tu jest przekaz, Bóg cię umiłował. Ojciec Papczyński pisał, ty człowieku pojawiłeś się jako rezultat boskiego zamysłu. Sama Najświętsza Trójca wzniosła sobie ciebie na świątynię. Utworzył cię sam Stwórca trzech rzeczy. Więc nasz założyciel nazywa człowieka mistyczną świątynią Boga, domem Boga, mieszkaniem Chrystusa i odwiecznego Ojca, tabernakulum Boga, świątynią Ducha Świętego. Mówi, Bóg chce w tobie mieszkać. Więc warto razem z ojcem Stanisławem zawołać nad sobą, o chrześcijanie, jak wielka jest wasza chwała, jakaż godność. To jest pierwsze słowo ojca Stanisława z niepokalanego poczęcia. Jak wielka jest twoja chwała, jak wielka jest twoja godność. No i dlatego w punkcie drugim chcę powiedzieć, że ojciec Stanisław zachęca nas do tego, by nieustannie przyjmować Boże obdarowanie i aby za nie dziękować.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji dziesięciolecia kanonizacji.
1: W niepokalanym poczęciu jest nieustanna otwartość na przyjęcie daru. Maryja uwielbia Boga i raduje się w Nim, bo to On jej wielkie rzeczy uczynił. Później mówi, że będą ją błogosławić wszystkie pokolenia ze względu na Bożą miłość i ze względu na Boże działanie, ze względu na to, co Bóg w niej dokonał. No i oczywiście jej życie staje się nieustannym dziękczynieniem za obdarowanie, które Bóg w niej składa. I znowu my, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, w mocy Chrystusa odkupieni, napełnieni Duchem Świętym, który nas uświęca, więc naszą pierwszą odpowiedzią nie ma być jakiekolwiek działanie, ale dziękczynienie, uwielbienie Pana Boga w moich myślach, w moich uczuciach, w moich słowach, potem też w działaniu, ale najpierw dziękczynienie i uwielbienie. Ojciec Stanisław mówi, że darmo nam danym jest wspólnota Kościoła i sakramenty. I te sakramenty wymienia, mówi, że to przez chrzest stajemy się mistyczną świątynią Boga. To wtedy Bóg nas zamieszkuje i chce w nas mieszkać na zawsze. Oczywiście mówi, że wielkim darem jest sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii i tak dalej. Dlatego mówi, staraj się nieustannie Bogu dziękować. On nazywa czyszczeniem świątyni, codziennym czyszczeniem, moglibyśmy dziś powiedzieć, rachunek sumienia. Od czego każe zacząć? Od dziękczynienia. Najpierw dziękuj za to, co Ci Bóg daje. Dziękczynienie jest z pewnością doskonałym egzorcyzmem, doskonałym antidotum i na pychę, i na zazdrość. Bo kiedy zaczynam dziękować, to przestaję sobie przypisywać różne rzeczy, ale też przestaję myśleć, że ktoś coś ma, bo widzę, jak wiele darów Bóg złożył we mnie. A więc najpierw doświadczyć tego, że jestem przez Boga umiłowany,

Dalej, że nie popełniła żadnego grzechu, ale była zjednoczona z Bogiem. I teraz, abyśmy my mogli trwać z Bogiem, ojciec Stanisław mówi, że otrzymujemy świecznik Ducha Świętego w naszej świątyni i otrzymujemy też lampę Bożych przykazań. I kiedy mówi o tym badaniu sumienia, to oczywiście oprócz dziękczynienia, co jest drugie, przywołuj Ducha Świętego. Zobaczcie, czasem idąc do spowiedzi, pierwsze co myślimy, no jakie największe grzechy popełniłem, a najpierw mam dziękować Bogu za to, co On sprawia we mnie, a potem prosić o Ducha Świętego, żebym zobaczył Boga i żebym zobaczył siebie tak, jak Bóg mnie widzi. Bo czasem najbardziej policzkują nas grzechy, które wcale nie są najcięższe. Więc chcę w Duchu Świętym zobaczyć moje życie. Potem je mogę przebadać, żałować za złe, postanowić poprawę. Ojciec Stanisław oczywiście mówi, żeby to wszystko było bardzo konkretne. No i teraz znowu, jeśli mam dbać o świątynię, ona zostaje zbezczeszczona przez grzech. I ojciec Stanisław mówi, nie jesteś bez wyjścia, bo Bóg dał ci sakrament pokuty i pojednania i to jest jakby drugi chrzest, jakby ponowna konsekracja. Więc mówi, tam gdzie jest grzech, przychodź do sakramentu pokuty i pojednania, a potem do Eucharystii. Oczywiście cudowne są te wszystkie sformułowania ojca Stanisława. Przytoczę może jedno tylko. Nęka cię pycha, przyjmij Eucharystię, czyli Chrystusa, a ten pokorny chleb uczyni cię pokornym. Nęka cię pokusa nieczystości, przyjmij to wino, które rodzi dziewicę. Cierpisz z powodu gniewu i niecierpliwości, przyjmij Chrystusa ukrzyżowanego, najcierpliwszego. On ci użyczy swojej cierpliwości. Ojciec Stanisław mówi, oczywiście, że tam, gdzie jest grzech ciężki, trzeba go wyznać na spowiedzi. Ale co do mniejszych rzeczy, przychodzę do Eucharystii, aby mnie Bóg leczył, aby mnie uzdrawiał. Dalej mówi też ojciec Stanisław o strzeżeniu świątyni, którą jesteśmy. A więc mówi, drzwiami są oczy, oknami są uszy. I mówi, strzeż oczu i uszu, żeby nie wpuszczać byle czego. No znowu, cudowne sformułowania na dzisiejsze czasy, napisane ponad 300 lat temu, ale ojciec Stanisław mówi, cokolwiek doleci do oczu, natychmiast utkwi w sercu. Więc strzeż oczu. Na dzisiejsze smartfony, telewizory, telefony, tablety, doskonałe zalecenia. I dalej mówi, tak jak w przypadku oczu, tak też w przypadku uszu potrzeba czuwania i troski, aby wpuszczać do naszego wnętrza rozmowy i słowa przynoszące Boga, a bronić się przed rozmowami złymi, osądami, obmowami, plotkami itd. Więc nasz prorok niepokalanego poczęcia przestrzega tak, bardzo łatwo się wybrudzisz, gdy będziesz otwarty na słuchanie wszystkiego. I dalej, o my biedni, gdy uciążliwe stają się dla nas pobożne rozmowy, a nawet same kazania, nawet jak nie trwają 3 godziny, a mamy gust do słuchania ciekawych nowinek, bajek, opowiadań o gwałtach i przestępstwach. A więc strzeż świątyni, którą jesteś, a dalej ofiaruj ją Bogu. Czemu? Maryja konsekrowana w swoim poczęciu, bo tak to możemy nazwać, ofiarowała się Bogu na wyłączność. Powiedziała, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Bożego, według tego, co Bóg chce ode mnie. I dlatego ojciec Stanisław zaleca to ofiarowanie Bogu świątyni, którą jestem.

0: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
1: Modlitwa, która jest na samym końcu mistycznej świątyni, jest to właśnie modlitwa ofiarowania Bogu tego, co On mi ofiarował. Bo to On mi dał moje ciało, moje oczy, moje uszy, mój umysł, moje emocje i ja to wszystko chcę Jemu oddać. Znowu w tych pięknych sformułowaniach, a więc odwiecznemu Ojcu mojemu Stwórcy, odwiecznemu Synowi mojemu Odkupicielowi i odwiecznemu Duchowi mojemu Uświęcicielowi. Oddaję świątynię, którą jestem. Więc to, do czego docieramy też dzisiaj przy ojcu Stanisławie Papczyńskim, to, że mamy powierzać Bogu nasze życie, by to On je przemienił. Oczywiście, że mamy się starać, mamy różne rzeczy podejmować, ale Bóg jest większy od mego grzechu, większy od mojej słabości, większy od moich trudów, więc mam też prosić, niech Bóg uczyni ze mną to, co sam zechce, a czego ja o własnych siłach nie jestem w stanie dokonać. No i ostatni punkt to cel i misja niepokalanego poczęcia. Maryja została w swym poczęciu zachowana od zmazy grzechu pierworodnego i napełniona Duchem Świętym, nie dla niej samej, nie dla jej przyjemności czy jej chwały, ale żeby mogła wykonać misję, wypełnić misję, to znaczy, aby mogła stać się Matką Syna Bożego. I z tego powodu mocą Jego łaski została zachowana od grzechu. A jednocześnie, ponieważ stała się Matką Syna Bożego, nie mogła cierpieć zniszczenia ciała i została w niebo wzięta. Więc zobaczcie te dwie tajemnice, które idą razem. Niepokalanego poczęcia i w niebo wzięcia, bo one oznaczają, że Bóg zapragnął Maryi przed wiekami i chce ją mieć na wieki, a dla nas to oznacza, że Bóg umiłował nas i zapragnął przed założeniem świata i że chce dzielić swoje życie w Trójcy z nami na wieki, w wieczności. Więc wtedy to orędzie niepokalanego poczęcia, orędzie ojca Stanisława, to już nawet nie jest tylko godność i świętość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ale od zamysłu w nieskończoności do trwania na wieki w Trójcy. To jest nasze powołanie. Zobaczcie, cel i misja niepokalanego poczęcia i cel i misja nasza. Bo tam, wtedy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, został zmazany w nas grzech pierworodny, abyśmy byli świątynią i abyśmy byli piękni, abyśmy byli święci. Ale też w tym powołaniu Maryi, która tak naprawdę zaraz po zwiastowaniu nie zasiada na tronie, tylko idzie do Elżbiety, żeby służyć, ojciec Stanisław Papczyński pokazuje, że z tego bycia świątynią mam wypełnić dzieła miłosierdzia. On mówi, że dzieła miłosierdzia to są swego rodzaju, to jest odnawianie świątyni. 14 dzieł miłosierdzia znamy. No, o każdym z nich można by tu wiele powiedzieć. Natomiast to, co ważne dla ojca Stanisława, to, że niepokalane poczęcie jest dziełem Bożego miłosierdzia. On tego tak nie zapisał, ale dzisiaj tak to rozumiemy. I do miłosierdzia prowadzi. Więc święty ojciec Stanisław uważa, że mistyczna świątynia, tu cytuję, popada w ruinę przez bezbożne czyny, a odnawia się przez pobożne uczynki. I te uczynki wymienia i komentuje. Więc z przesłania ojca Stanisława jasno też wynika, że nasze obdarowanie, nasze uświęcenie przez Boga jest dla misji i dla obdarowania innych. A więc to, co otrzymałem, nie jest tylko dla mnie, ale dla innych. I podsumowując, żyć według wzoru niepokalanego poczęcia to przyjąć, ochraniać i promować godność i świętość życia ludzkiego, nie tylko od poczęcia do naturalnej śmierci, ale od zamysłu Bożego w wieczności do spełnienia w niebie na wieki, w życiu w Trójcy. Żyć niepokalanym poczęciem to też otworzyć się na Bożą łaskę, przyjąć z dziękczynieniem dary pochodzące od Boga. to uświadomić sobie swoją godność bycia dzieckiem Boga. Jestem godny, jestem piękny, jestem przez Boga upragniony. Uświadomić sobie cud swego stworzenia na obraz i podobieństwo Boga, cenę obdarowania, cenę odkupienia, to też rozradować się w Duchu Świętym i dopiero później pójść z dziełami miłosierdzia. Nikt z nas o własnych siłach nie jest w stanie wypełnić tego powołania. I dlatego ojciec Stanisław woła, niech Bóg sprawi, byśmy te rzeczy raczej zdobyli niż opisywali. Niech Przenajświętsza Trójca sprawi, byśmy osiągnęli cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, odkupieni i powołani do wiary. Bóg sprawił niepokalane poczęcie Maryi, niech sprawi w nas to, abyśmy mogli żyć tym misterium. Niech Bóg w nas tego dokona, do czego nas powołał. Niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy, niech nam będzie zbawieniem i obroną.

0: Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Siostry i bracia, serdecznie Was zapraszam w sierpniu do Podegrodzia na spotkanie przy ojcu Stanisławie Papczyńskim. Chcemy szczególnie otoczyć naszą modlitwą, naszą ojczyznę. Miejsce, w którym przyszliśmy na świat, miejsce naszego wzrostu, miejsce, w którym czerpiemy i jednocześnie tworzymy naszą tożsamość. W sierpniu przeżywamy różne wydarzenia związane z naszą ojczyzną. Dla ojca Stanisława Papczyńskiego ojczyzna leżała mu bardzo mocno na sercu. Dlatego jeśli jest to dla Ciebie ważny temat, serdecznie zapraszam Cię na modlitwę za naszą ojczyznę, w której szczególnie doświadczamy dzisiaj wielu podziałów, wielu sytuacji, które są trudne. Nie chcemy skupiać się na tym, co nas dzieli, ale na tym, co nas łączy. Dlatego spotkajmy się 18 sierpnia w Podegrodziu u ojca Stanisława Papczyńskiego i wołajmy o wszelkie potrzebne łaski i dary dzisiaj dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny, dla nas wszystkich, którzy tworzymy ten kraj dzisiaj. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.
1: Za uwagę dziękuję ksiądz prałat Józef Bałaszek, ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii Podegrodzie i Alicja Grzesik.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. To już ostatnie dni, aby się zapisać. W poniedziałek 17 sierpnia z Tarnowa wyruszy 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze rozpocznie msza święta o 6.30 na Placu Katedralnym pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Okazja, by pogłębić swoją wiarę, wyjątkowa atmosfera, intencje, poznanie nowych osób. Wiele jest motywów, by iść na piechotę do Częstochowy. Pielgrzymi odliczają już dni do wymarszu. 27. raz na pielgrzymkę wybiera się ksiądz Karol Kuźma.
2: Na pielgrzymkę do Częstochowy idą dwie kategorie ludzi. Jedni tacy, którzy co roku pielgrzymują, a drudzy tacy, którzy najczęściej są młodzi, w wieku licealnym, czy studenci, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda, spędzić mile czas, mieć też jakąś odskocznię od codzienności, albo znaleźć chłopaka, dziewczynę.
1: Kapłan podkreśla gościnność gospodarzy na trasie, ale radzi także, że dobrze jest zabrać ze sobą namiot.
2: Na pewno na pielgrzymce najlepiej mieć swój namiot. Nie każdy może lubi spać pod namiotem, ale jest to najwygodniejsze i najprostsze rozwiązanie, ponieważ dawniej jak się pielgrzymowało, było jeszcze po wsiach, zwłaszcza dużo stodół, gdzie ludzie mogli spać. Natomiast teraz tych stodół jest coraz to mniej. Natomiast ludzie, myślę, że dalej są gościnni, bardzo otwarci, przyjmują pielgrzymów, czekają na nich, więc z własnego doświadczenia, że między nami, pątnikami, a między ludźmi, którzy nas przyjmują, rodzą się takie więzi, przyjaźni, piszemy do siebie kartki na święta, dzwonimy. Ja na przykład błogosławiłem już kilka związków małżeńskich, dzieci, które już dorosły w międzyczasie, bo 27 lat to kawał czasu.
1: Posłani to hasło 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze odbędą się od 17 do 25 sierpnia. Osoby, które chcą iść na pielgrzymkę, mogą się jeszcze zapisać u przewodników poszczególnych grup. Sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji. To czas inicjatyw promujących abstynencję i wspierających trzeźwość. Tak będzie również w Dębicy. Już po raz 35. Krucjata Wyzwolenia Człowieka przy parafii świętej Jadwigi w Dębicy organizuje w sobotę, 15 sierpnia, pielgrzymkę trzeźwościową do sanktuarium w Zawadzie. Wyjście z Kościoła świętej Jadwigi w Dębicy będzie o godzinie 13.30. Na trasie Droga Krzyżowa, Różaniec oraz Świadectwa Wyzwolonych z Nałogu. Siostra Justyna Papież, animatorka krucjaty, zachęca do pielgrzymowania.
3: O godzinie 16.30 msza święta w intencji trzeźwości w sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Wszystkich, którzy pragną ofiarować modlitwę i trud w intencji ludzi pogrążonych w nałogach, serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
1: Krucjata Wyzwolenia Człowieka prowadzi w sierpniu kampanię informacyjną w postaci plakatów zachęcających do trzeźwości. Są one widoczne w wielu punktach Dębicy i w miejskiej komunikacji samochodowej. Obok to tytuł nowej wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Można tu podziwiać malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego. Prace artysty są zanurzone w głębokiej religijności naznaczonej duchem baroku, mówi dyrektor muzeum ksiądz dr Piotr Pasek.
4: W głęboko przeżywanej religijności, ale religijności naznaczonej duchem baroku. Nawet można powiedzieć okraszoną mistyką hiszpańskich barokowych mistyków, jak choćby wspomnieć świętego Jana od Krzyża czy świętą Teresę z Awila. Pan profesor rozczytuje się w ich mistycznych pismach i do tych pism układa, realizuje, tworzy jakby ilustracje. Ale te ilustracje znowu mają w sobie wyjątkowy geniusz, bo są to zarówno wielkie formaty sięgające ponad 2 metry wysokości, ale również i formy jakieś miniaturowe.
1: Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Radio RDN Małopolska patronuje temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 9 sierpnia w 19 niedzielę zwykłą. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą siostry Józefitki z Tarnowa. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając chwalebne tajemnice różańca świętego, módlmy się przez serce i ręce Matki Bożej o jedność chrześcijan we wszystkich intencjach Kościoła, Ojca Świętego, Episkopatu, za naszą diecezję i jej pasterzy, za misje katolickie, za przygotowujących się do kapłaństwa życia zakonnego, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz do małżeństwa, o odwagę dla młodych ludzi, aby zaufali Bogu i pozwalali Mu się prowadzić drogami, które dla nich przygotował. Módlmy się o pokój dla całego świata, naszych rodzin, wspólnot, każdego ludzkiego serca. Prośmy o nawrócenie dla grzeszników, za wszystkich cierpiących, chorych. Wypraszajmy też Boże miłosierdzie dla zmarłych, szczególnie zmarłych z naszych rodzin, i dla wszystkich dusz czystu cierpiących.
2: Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie. Maryjo, módl się za nami tchórzliwymi, zatrwożonymi, wciąż nieumiejącymi tak naprawdę uwierzyć w wielkie zwycięstwo Twojego Syna.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Zapraszamy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Maryjo, módl się za nami grzesznymi, którzy wciąż pragniemy nowych znaków, a nie potrafimy zawierzyć.
4: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: I łaskiś pełna Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, módl się za nami teraz, abyśmy nie marnowali tylu okazji do dawania świadectwa miłości.
6: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, zapraszam.
6: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: by nie była chwilą trwogi, ale radosnego spotkania.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na
0: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej. Matko, wstawiaj się u Syna, abyśmy mogli na wieki śpiewać Mu z Tobą i z wszystkimi świętymi. Amen. Alleluja. Zapraszamy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas
0: od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża,
0: Rodzicielko,
2: naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych grzechów
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Amen. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Te domy, ulice tak brudne, tak szare i ludzie, co żyją tu chyba za karę. Gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć, wciąż widzę te oczy.
2: Tak smutne oczy.
1: I płynie ulicą tak wielu bez celu. Przybyli, odejdą bez celu, by dożyć, by przeżyć, jak męczący nierzyd. Trwa walka, co kiedy się komu należy.

możesz przemienić ludzi i uczynić całkiem nowymi, gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć. Tak głodne oczy, ciebie głodne oczy, i płynie twa łaska jak strumień wezbrany. Bezdomnych, co przyszli, czynisz dziedzicami, obmywasz z miłością i stopą.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia I z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

Niech wasza miłość wzrasta. Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 1, werset 9. Modlę się, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Miłość. Słowo tak często używane. Stało się w naszych czasach tak zwykłe, często puste, że łatwo je spłycić. Paweł nie pisze jednak o uczuciu. Pisze o miłości, która wzrasta, dojrzewa, nabiera głębi. Modli się o to dla wspólnoty, którą kocha. Nie modli się o sukces, pokój czy zdrowie, choć to wszystko ważne, ale o to, by ich miłość dojrzewała. Bo prawdziwa miłość nie stoi w miejscu. To coś, co trzeba rozwijać, pielęgnować, chronić. Jak ogień może zgasnąć, jeśli nie dbamy o jego płomień? I jak ogród potrzebuje czasu, pracy, wytrwałości? Wakacje to doskonała okazja, by patrzeć na swoją miłość. Do Boga, do siebie, do ludzi. Czy ona wzrasta? Czy staje się dojrzalsza? Czy uczysz się kochać bardziej świadomie, mniej impulsywnie, z większym zrozumieniem i cierpliwością? Święty Paweł mówi o miłości, która idzie w parze z poznaniem i wszelkim wyczuciem, to znaczy z dojrzałością, z mądrością, z empatią. Nie chodzi o to, żeby tylko czuć. Chodzi o to, żeby naprawdę widzieć drugiego człowieka, rozumieć go, wchodzić w jego świat z szacunkiem. A może tę modlitwę Pawła warto dziś uczynić swoją? Nie tylko prosić Boga o to, czego mi brakuje, ale o to, bym potrafił bardziej kochać. Bardziej mądrze, dobrze, delikatnie. Zadanie na dziś. Znajdź dziś chwilę ciszy i pomódl się tymi właśnie słowami apostoła Pawła. Panie, spraw, by moja miłość dojrzewała, by trwała, by była coraz bardziej pełna Ciebie i drugiego człowieka. A potem zrób coś bardzo prostego, co będzie konkretnym znakiem Twojej miłości. Zadzwoń do kogoś, o kim wiesz, że jest samotny. Może to czas na przebaczenie jakiejś urazy, a może po prostu na skierowanie do kogoś drugiego dobrego słowa. Niech Twoja miłość dziś wzrośnie, choćby o przysłowiowy 1 milimetr.

broń przed życia ludzkiego szarzyzną. Daj wybaczyć, gdy bliski ktoś zdradza. Daj szanować im tych, co odmienni.

że w miłości przekazując życie, jak Pan Bóg nowe życie stwarzacie. Wyście stwór

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jezus nigdy nas nie opuszcza, jeśli zaprosimy Go do łodzi naszego życia, przypomniał Leon XIV, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i pomoc wspólnoty międzynarodowej w osiągnięciu pokoju w Sudanie. Ojciec Święty zwrócił się też do ludzi młodych, dając im szczególne zadanie na najbliższy tydzień. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Wysokich temperatur wiele osób przybyło dziś na plac Świętego Piotra, by w samo południe wspólnie z Ojcem Świętym modlić się modlitwą Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze i wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
2: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił. A zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
1: Papież wyjaśnił, że dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do swego życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań. W tradycyjnych pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy Leon XIV dużo uwagi poświęcił trwającym na świecie wojnom.
2: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
1: Papież nawiązał też do wojny na Ukrainie i rosnącej liczby ofiar cywilnych.
2: Jestem blisko rodzin ofiar rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
3: Per aprire la strada alla pace.
1: Z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego papież zwrócił się też do ludzi młodych, zwłaszcza do tych, którzy część wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
2: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wczoraj wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Dzisiaj świętą Teresę Benedykty od Krzyża. Jutro świętego Wawrzyńca. Pojutrze zaś świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko nasza, Matko pielgrzymiego szlaku, oto dzisiaj przybywają do Ciebie pielgrzymi archidiecezji wrocławskiej. Przychodzimy w przeddzień przybycia całej naszej pieszej pielgrzymki. Powoli dobiegają końca nasze ośmiodniowe rekolekcje w drodze. W tym roku myślą przewodnią naszego pielgrzymowania były słowa uczniowie, misjonarze. W łączności z całym Kościołem w Polsce rozważaliśmy tajemnicę naszej wiary. W tym szczególnym czasie spoglądaliśmy na nasze życie, nasze powołanie i naszą wiarę, dziękując za dar sakramentów świętych. Chcieliśmy w ten sposób odnowić i umocnić naszą wiarę, naszą miłość do Boga, Kościoła i drugiego człowieka. Odnowa naszego życia staje się tak naprawdę odnową Kościoła. Wiemy doskonale, że prawdziwy uczeń Jezusa jest jednocześnie świadkiem Jego obecności w świecie. Jest Chrystusowym misjonarzem. Ty, o Matko nasza, najpiękniej uczysz nas tego, jak stawać się uczennicą pańską i misjonarką Bożego Słowa. Bo ten, kto doświadczył Bożej miłości, tej miłości zatrzymać dla siebie nie może. Daj nam, o Matko, taką wiarę, taką miłość i taką nadzieję, byśmy stali się dla innych dobrą nowiną w życiu codziennym. Maryjo, Matko nasza, przynosimy dziś do Ciebie wszystkie intencje naszej archidiecezji wrocławskiej, intencje całego naszego Kościoła. Powierzamy Ci naszego pasterza, księdza arcybiskupa Józefa, biskupów pomocniczych, kapłanów, osoby konsekrowane, wszystkich naszych braci i siostry. Podczas naszego pielgrzymowania dziękowaliśmy także za dar synodu naszej archidiecezji wrocławskiej. Dziś prosimy, by owoce tego pięknego czasu przyczyniły się do odbudowy naszych wzajemnych relacji, do formacji serc i realizacji naszej misji. Maryjo, jako dzieci Twoje pragniemy także przeprosić Cię. Przeprosić za wszelkie nasze słabości, za grzechy i niewierności. Wiemy doskonale, że bez Twojej opieki nic uczynić nie zdołamy. Każda pielgrzymka ma charakter pokutny, dlatego tym bardziej pragniemy wynagrodzić wszystko, a zwłaszcza za to, co było przeciwne imieniu Boga i Twemu, Matko nasza. Nazbierało się w naszym życiu wiele chwil, gdy zabrakło czytelnego świadectwa naszej wiary, a na zło, które było obecne w przestrzeni życia publicznego, nie zawsze reagowaliśmy tak, jak winni to czynić uczniowie Chrystusa i synowie Maryi. Prosimy Cię, Matko, byśmy mieli odwagę stawać w prawdzie, zło nazywać po imieniu i być czytelnymi świadkami Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny pragniemy zawierzyć Ci, Matko, naszą codzienność, nasze rodziny, wspólnoty, parafie i nas samych. Wypraszaj nam łaski potrzebne dla każdego i każdej z nas. Miej w opiece ludzi starszych, wspieraj tych, którzy doświadczają cierpienia. Bądź nadzieją tam, gdzie tej nadziei zaczynać brakować. Pomóż nam przyjmować to, co trudne i dziękować za to, co piękne. Radować się tym, czego dziś doświadczamy. Maryjo, miej w opiece dzieci, młodzież i wszystkie nasze rodziny. Chcemy na nowo stać się zaczynem dobrej nowiny. Chcemy kontynuować dzieło Bożej miłości wszędzie tam, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy. Wierzymy, że czas wspólnej drogi wiary zaowocuje w naszym życiu. Maryjo, zwiastunko nadziei, pomóż nam zachować to, co było piękne. Pomóż nam na nowo odkrywać wartość Słowa Bożego, modlitwy i sakramentów świętych. Niech każde nasze spotkanie z Jezusem odnawia nasze serca i daje moc świadczenia o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękujemy za tych wszystkich, których spotkaliśmy na pielgrzymim szlaku, za ich świadectwo miłosierdzia, za tych, którzy otwierali przed nami swoje serca i swoje domy, za każdy gest życzliwości. Chciałoby się powiedzieć, nie zasłużyliśmy na to, bo słudzy nieużyteczni jesteśmy. Maryjo, miej nas w swojej opiece i wstawiaj się za nami. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Jackowi z archidiecezji wrocławskiej za dzisiejszą medytację, modlitwę, która ogarnia pielgrzymów z Wrocławia, którzy jutro w progi tutaj sanktuarium przyjdą. Chcemy polecać Tobie, Maryjo, Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy, naszych pasterzy częstochowskich, naszego ojca generała, ojca przora, cały pałniński zakon, braci kleryków, nowicjuszy. Maryjo, prosimy Cię na tym miejscu wśród wielu młodych pielgrzymów, wzbudzaj myśl o tym, że służba Bogu to piękna, potrzebna i wzniosła służba człowiekowi. Prosimy Cię, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy doświadczają choroby, cierpienia. Ty wiesz, ile próśb tutaj w tej kaplicy dzisiaj zostało wypowiedzianych i niewypowiedzianych. Prosimy Ciebie za wszystkimi spowiednikami oraz tymi, którzy dzisiaj doznali skutków Bożego miłosierdzia, zostali pojednani z Bogiem. Prosimy Ciebie za tymi wszystkimi, którzy troszczą się o to miejsce, o Jasną Górę, za wszystkich dobrodziejów. Modlimy się za pracowników. A dzisiaj szczególnie chcemy Tobie, Maryjo, podziękować za siostrę Małgorzatę Kierzynowską, która przez wiele lat tutaj na Jasnej Górze, w Jasnogórskim Centrum Informacji, nie tylko oprowadzała, ale i głosiła Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, wielu, wielu, wielu osobom tutaj przybywającym. Błogosław w jej dalszej drodze powołania. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego z dekanatu Gorzyce i Pysznica, z diecezji sandomierskiej, z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Wilczyska, pielgrzymka rowerowa. Także polecamy Tobie grupę sztafetową 49. pieszej pielgrzymki z Rzeszowa, pielgrzymów z Płocka, Oazy Rodzin, też tych przybyłych z pielgrzymką Rowerymka z Białegostoku. Maryjo, oddajemy Tobie wszystkie nasze sprawy, które nosimy w swoim sercu. Będziemy rozważać tajemnicę radosną różańca świętego Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo,

0: Zawierzamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej, tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu. Pod Twoją obronę. Księży biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
1: Kościół wskazuje dzisiaj na postać męczenniczki z Auschwitz, świętej Edyty Stein, w zakonie karmelitańskim Teresy Benedykty od Krzyża, urodzonej we Wrocławiu. Święta zapisała kiedyś bardzo proste, a jakżeż nam potrzebne zdanie. Kto szuka prawdy, szuka Boga, a ona odkryła prawdę w Chrystusie i dlatego ofiarowała swoje życie za naród.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.